smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

gdzie ty żył. Czym cię zniechęciłem, że mnie wciąż unikasz?

polsku.

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtrną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Drożeje paliwo. Z końcem czerwca skończyły się rządowe limity cen. Powiatowe centra zdrowia odpowiedzą na brak szpitali. Troje Polaków z awansem do kolejnej rundy Wimbledonu. Agnieszka Trojanowska-Bis, ale na początek sytuacja pogodowa. Burze w ostatnich godzinach przeszły m.in. przez Wielkopolskę i województwo lubuskie. Strażacy odbierali zgłoszenia dotyczące powalonych drzew, połamanych gałęzi i zalanych posesji. Silny wiatr uszkodził też dachy budynków. W okolicach Leszna pojawiła się gwałtowna burza z intensywnym gradem. Najbliższe godziny nie będą spokojne. Burze są albo pojawią się na Dolnym Śląsku, w Lubuskiem, Wielkopolsce, a także na Kujawach i Pomorzu. Tanio już było, od dziś benzyna będzie wyraźnie droższa. Skończył się tak zwany pakiet CPN. Rząd nie będzie już ustalać maksymalnej ceny paliwa. Eksperci szacują, że za litr zapłacimy przez to kilkadziesiąt groszy więcej. To dużo, ale nie ma wyjścia. Mówią pytanie o to przez nas kierowcy.
2: 50 groszy to naprawdę jest dużo.
3: Nie wiedział pan, że...
2: Nie wiedziałem.
4: Myślę, że większość osób na pewno o kieszeni da.
3: Rzucam to po prostu na garb inflacji, trzeba po prostu więcej zarabiać.
1: Po dzisiejszej skokowej podwyżce przez najbliższe 2 tygodnie ceny powinny być stabilne, uspokaja Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
5: Natomiast sytuacja jest cały czas niepewna. 17 czerwca mieliśmy podpisanie memorandum między USA a Iranem. Natomiast ta sytuacja na Bliskim Wschodzie nie jest jeszcze unormowana.
1: Dziś za benzynę płacimy średnio 6,5 zł, a za diesla 6,70. Przy autostradach będzie zapewne drożej. Nowe placówki medyczne mają zabezpieczyć pacjentów w regionach pozbawionych szpitali. Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia wprowadzający powiatowe centra zdrowia. Będą one oferować m.in. podstawową pomoc chirurgiczną. Pacjenci z chorobami dróg oddechowych mogą się rehabilitować w kopalni soli w Wieliczce. Kopalnia podpisała umowę z krakowskim szpitalem uniwersyteckim. 135 metrów pod ziemią panują idealne warunki dla pacjentów, którym dolegają choroby płuc, o czym Katarzyna Mynarczyk.
6: Brak grzybów, bakterii i alergenów, a do tego stała temperatura, nawilżenie i stałe nasycenie chlorkiem sodu, mówi Agata Słowik, kierownik fizjoterapeutów w uzdrowisku.
7: Pacjenci mają nawilżone drogi oddechowe, dodatkowo sól jest bakteriobójcza, grzybobójcza, więc wszystkim pacjentom z chorobami pulmonologicznymi tutaj bardzo dobrze się oddycha.
6: Na rehabilitację pod ziemią czeka się ponad rok. Nie zmieni też tego zawarta umowa, ale mogą deklaracje Narodowego Funduszu Zdrowia, zauważa zastępca dyrektora szpitala Bolesław Gronuś.
8: To jest ten pierwszy krok, który robimy w tej chwili i mamy nadzieję, że on pociągnie za sobą kolejne kroki.
1: Z rehabilitacji w kopalni korzysta teraz codziennie 240 osób. Toruń dołącza właśnie do miasta z ograniczeniem sprzedaży alkoholu. Już tej nocy nie będzie można kupić alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych, mówi prezydent miasta Paweł Gulewski.
9: Całość gminy miasta Toruń będzie objęta zakazem. Jeśli chodzi o zakres godzinowy obowiązywania ograniczenia, to godzina 22:06 rano.
1: W Kujawsko-Pomorskim takie przepisy obowiązują już m.in. w Bydgoszczy i Grudziądzu. Kamil Majchrzak i Iga Świątek awansowali do drugiej rundy Wimbledonu. Dołączyli do Huberta Hurkacza, który awans wywalczył już wcześniej. Właśnie dziś o 12:00 Hurkacz zagra z Austriakiem Sebastianem Hoffnerem, a jutro mecze Świątek z Czeszką Karoliną Pliskową i Majchrzaka z Amerykaninem Zacharem Zwajdą.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
10: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W centrum i na wschodzie Polski nadal upalnie, około 35 stopni i tu możliwe burze z gradem oraz porywisty wiatr. Na zachodzie zdecydowanie już dziś chłodniej, do blisko 20 stopni też może padać, ale raczej spokojniej. Jutro sprawiedliwie wszędzie, około 25 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
10: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
11: Jest parę minut po godzinie 6:00 i środa w kalendarzu i witamy w nowym miesiącu i od razu bierzemy się za ten dzień.
12: Dokładnie, nie ma co marudzić, że to dopiero środek tygodnia. No krótka piłka i od razu ruszamy z kopyta.
11: Bartek Skrajnowski.
12: Patryk Jaramierski.
11: Cześć, dzień dobry.
12: Dzień dobry.
13: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.
1: Pierwsza jesień bez depresji. Rdzawe liście znowu wirują z chmur. Ademi i Netflix.

0: No i teraz szybki rzut oka na środowych solenizantów. Dzisiaj imieniny obchodzą Halina, Marian oraz Otton, więc tradycyjnie ślemy głośne życzenia.
1: W nietypowych tematach mamy dziś prawdziwy wysyp, bo wypada Dzień Sejmu Polskiego, Światowy Dzień Architektury, Międzynarodowy Dzień Owoców oraz Międzynarodowy Dzień Reggae.
0: No ale dla większości z nas najważniejszym i tak będzie dzisiaj oficjalny Dzień Psa, więc pamiętajcie o swoich czworonogach.
1: Zdecydowanie. Solidna porcja karmy dla psiaków się należy, a my lecimy dalej.
2: Reklama. Od ponad 15 lat Zakład Pogrzebowy Credo służy Państwu pomocą w tych jakże smutnych chwilach. Zapraszamy do Zakładu Pogrzebowego Credo przy ulicy Okrzei 89. Telefon 664-121 828.
3: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne. Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506-064-367. Znajdź nas na Facebooku. Plantacja Chojnek Wiktorowo.
2: Po reklamie.
4: Radio Wolfsburg.
2: Po polsku.

0: Ogłoszenie płatne.
1: Sprzedam działki budowlane o powierzchni 1800 m2 z uzyskanymi warunkami zabudowy w miejscowości Koziorób Leśny, w spokojnej i malowniczej okolicy gminy Tłuchowo, powiat lipnowski. Działki położone są przy asfaltowej drodze gminnej z dobrym dojazdem do miejscowości Skępe, Lipno, Sierpc, Płock, Włocławek. Telefon 504 243 126. 504 243 126.
0: To było ogłoszenie płatne. Reklama.
2: Mamo, patrz! Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!
3: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy Twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
2: Świat gier w prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
3: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
2: To co, chodzimy do gry?
3: Pewnie! Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
4: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
3: Północ Włocławek. Polski Kapitał. 26 lat doświadczenia na rynku. Profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
4: Zapraszamy do oddziału we Włocławku. Ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
3: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
5: Szukasz płyt meblowych, blatów lub akcesoriów? A może potrzebujesz precyzyjnego cięcia i oklejania? Wpadnij do naszej hurtowni przy ulicy Wroniej 23/25. Dawny Lok. Oferujemy ogromny wybór frontów akrylowych, lakierowanych i foliowanych. A jeśli marzysz o meblach na wymiar, kuchniach, szafach, garderobach czy meblach biurowych, wykonamy je dla Ciebie z profesjonalnym montażem u klienta. Zadzwoń 506 794 420 lub 544 121 657. Twoje meble zaczynają się u nas.
6: Wszystkim słuchaczom Radia Włocławek życzę wspaniałych, słonecznych wakacji i udanego, bezpiecznego wypoczynku. Joanna Borowiak, poseł na Sejm.
0: Po reklamie. Po polsku na 101,4 FM.

0: No przeskakujemy tu właśnie przez lokalne kalendarze na lipiec i z miejsca ogłaszamy, no sąsiedzi robią naprawdę dobrą robotę.
1: Brześ Kujawski odpalił dla dzieciaków taką akcję, że sam bym wziął ręcznik pod pachę i z chęcią się dopisał.
0: No w każdy wtorek lipca zbierają całą młodą ekipę, pakują się w autokar na dworcu w Brześciu i wbijają do nas na włocławski basen.
1: Transport ogarnięty, opieka zorganizowana, pełen letni wodny klimat, a to wszystko totalnie za 0 zł dla każdego dzieciaka od 7 roku życia.
0: No strzał w dziesiątkę. Dzieciaki pływają, a rodzice mają chwilę wolnego dla siebie.
1: No, tylko trzeba działać, bo wiadomo, no, przy takich hitach miejsca znikają w sekundę.
2: Reklama. Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
3: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy.
2: Po reklamie. Polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Niszczycielskie burze przeszły nad Polską, trwa sprzątanie. Od dziś droższe paliwo na stacjach, skończyły się dopłaty rządowe. Czerwiec najcieplejszym miesiącem w historii pomiarów oceanów. Agnieszka Trojanowska bis: podtopienia, połamane drzewa i grad. Po fali upałów przez Polskę przeszły burze. Najtrudniej było w nocy na zachodzie, między innymi w województwie lubuskim, mówi burmistrz gminy Wschowa Konrad Antkowiak.
2: Burza, która przeszła nad gminą Wschowa, poczyniła bardzo duże zniszczenia. Trwa zabezpieczanie posesji dachów, zerwanych dachów na posesjach w niektórych wsiach.
1: Dziś burze mogą pojawić się w centralnej, południowej i częściowo północnej Polsce i będą przemieszczać się na wschód. Alerty przed upałem obowiązywać będą wciąż w południowo-wschodniej części kraju i w centrum. Trzeba pamiętać, że upały zwiększają ryzyko zatrucia tlenkiem węgla, przed czym ostrzegają małopolscy strażacy, którzy w ostatnich dniach z powodu czadu interweniować musieli kilkaset razy. Kilka osób trafiło do szpitali. Tragedii jednak udało się uniknąć głównie dzięki zainstalowanym w mieszkaniach czujnikom tlenku węgla. Chodzi o to, że temperatura na zewnątrz budynku bywa wyższa niż wewnątrz. W takich warunkach słabnie ciąg kominowy i w konsekwencji spaliny z pieców gazowych, zamiast wydostawać się na zewnątrz, cofają się do mieszkań, wyjaśnia rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej Hubert Ciepły.
3: Jest też odwrócony ciąg, czyli przepływ powietrza zamiast z wewnątrz na zewnątrz budynku odbywa się odwrotnie.
1: Tymczasem czujniki tlenku węgla takie sytuacje są w stanie odpowiednio wcześnie wyłapać. W czerwcu zarejestrowano najwyższą w historii pomiarów średnią temperaturę powierzchni oceanów, która wyniosła 20,98 stopnia Celsjusza, donosi Europejskie Obserwatorium Copernicus. To efekty zjawiska El Niño i ocieplenia klimatu. Eksperci przewidują, że w następnych miesiącach padną kolejne rekordy. Od dziś koniec tańszego paliwa, bo skończył się pakiet CPN. Rząd nie będzie już ustalać maksymalnej ceny, a to oznacza, że od dziś na stacjach za benzynę i olej zapłacimy średnio 50-60 groszy więcej, o czym Bartosz Kądziołka.
4: Za benzynę i olej zapłacimy więcej, bo stawka VAT wraca do 23%. Znika też ustalana przez rząd cena maksymalna. W związku z tym, jak mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex,
5: należy się spodziewać powrotu zróżnicowania cen paliw większego niż obserwujemy w tej chwili i powrotu wysokich cen paliw głównie przy autostradach.
4: A tak o podwyżce mówili mi kierowcy na jednej z łódzkich stacji.
6: Tankuję, nie patrzę, żeby się nie denerwować.
7: Uderzy to po kieszeni?
6: 50 groszy do góry? Nie.
8: Takie rzeczy zawsze każdego uderzają po kieszeni, proszę pana.
4: Za benzynę 95 zapłacimy średnio 6,50, a za olej 6,70.
1: W tym roku 14 emerytury zostaną wypłacone we wrześniu. 14 wyniesie maksymalnie 1980 zł. Na pełną kwotę mogą liczyć osoby, których podstawowe świadczenie, na przykład emerytura lub renta, nie przekracza 2900 zł brutto. 4 dni koncertów i gwiazdy: Florence and the Machine, The Cure czy Nick Cave. To tylko niektóre atrakcje tegorocznej edycji Open Air Festiwalu, który rozpoczyna się już dziś w Gdyni. W tym roku część koncertów będzie transmitowana na żywo w telewizji publicznej. Festiwal odbędzie się od dziś do soboty w Gdyni na terenie lotniska Gdynia-Kosakowa.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
9: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
10: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Upalnie, ale i burzowo dziś w centrum i na wschodzie Polski, do 35 stopni, a na zachodzie zdecydowanie chłodniej, bo około 20 stopni, ale już spokojniej, chociaż jeszcze może popadać. Natomiast jutro w całym kraju około 25 stopni, a więc upał już się skończy.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
9: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
10: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Norwegia, Francja i Meksyk w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W najbardziej zaciętym meczu Norwegia wygrała z Wybrzeżem Kości Słoniowej 2-1. Decydującego gola strzelił oczywiście Erling Haaland w 86 minucie. Francja bez większych problemów pokonała Szwecję 3-0. Znów błysnął Kylian Mbappé, strzelił 2 gole i w klasyfikacji najlepszych strzelców turnieju dogonił Leo Messiego. Obaj mają po 6 goli. Cieszymy się, zrobiliśmy kolejny krok naprzód w tym turnieju. Udanie. Rozpoczęliśmy fazę pucharową. Moim celem nie jest walka o koronę króla strzelców, a zajść jak najdalej. Dotarcie do 19 lipca i powrót tutaj do Nowego Jorku i próba wygrania całego turnieju. Poza tym jestem przekonany, że Leo strzeli więcej goli, więc nie zwracam na to większej uwagi. Dalej gra także Meksyk, który wygrał 4. mecz z rzędu w rozpoczętym z godzinnym opóźnieniem z powodu burzy meczu. Współgospodarze mundialu pokonali Ekwador 2-0. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszymowego Wimbledonu. Nie bez problemów. Z Amerykanką Taylor Townsend wygrała po 3 bardzo nierównych setach. Przemysław Pozowski.
11: Iga Świątek swój pierwszy mecz w roli obrończyni tytułu na Wimbledonie wygrała, ale to właściwie jedna pozytywna wiadomość, bo samo spotkanie z Taylor Townsend może budzić niepokój. Wprawdzie pierwszy set padł łupem Igi Świątek, grającej solidnie, wygrała go 6-1, ale w drugim wygrała świetna deblistka, ale przeciętna singlistka 6-2. Trzecia partia, bardzo długi pierwszy gem, ostatecznie na korzyść Świątek, mimo podwójnych błędów serwisowych, no i ostatecznie zwycięstwo 6-3. W sumie mecz trwał 2 godziny i 2 minuty, no ale to, co przede wszystkim zwraca uwagę, to 36 niewymuszonych błędów, 9 podwójnych błędów serwisowych i też łzy, które pojawiły się chyba z powodu ulgi, już po samym meczu.
7: Świątek o trzecią rundę Wimbledonu zagra jutro z Karoliną Pliszkową. Dalej gra Kamil Majszak, który pewnie pokonał Chilijczyka Alejandro Tabilo. VBW Gdynia, jeden z najbardziej utytułowanych klubów, nie przystąpi do rozgrywek ekstraklasy koszykarek w nowym sezonie. Wycofane zostaną także młodzieżowe drużyny GTK Gdynia. Po ostatnim sezonie miałem dość, muszę skoncentrować się na rozwoju firmy, zapowiedział prezes klubu, który ma na koncie 14 mistrzowskich tytułów.
10: Reklama.
12: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
13: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj Pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin, twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12B, 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
14: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu, w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
10: Po reklamie.
15: Jest parę minut po godzinie 7. No i ten poranek wita nas mocno deszczowo w regionie. Słychać też burze i cały czas obowiązują alerty drugiego stopnia.
16: No, mimo tego deszczu jest zaskakująco ciepło, bo termometry pokazują teraz w granicach 19-20 stopni.
15: Synoptycy mówią, że słońca dzisiaj raczej nie zobaczymy, ale w ciągu dnia temperatura i tak dobije do 26 kresek.
16: Przetrwamy te chmury przy dobrej muzyce.
10: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: Tak, przeglądamy sobie lokalne wiadomości. No a tam temat numer jeden. Wielkie, coroczne pakowanie walizek na włocławskich plebaniach. No kuria znowu nie dała oficjalnej listy, więc no wierni dowiadują się o wszystkim z niedzielnych ogłoszeń.
1: No i w mieście zawrzało. Na Zadamczu totalna wymiana ekipy, a u orionistów na Kazimierza Wielkiego żegnają księdza Andrzeja, który ucieka pod Warszawę na kustosza sanktuarium.
0: Mało tego, franciszkanie przy Placu Wolności też tracą dwóch ludzi, bo odchodzą ojciec Alojzy oraz brat Florian.
1: No grubo. Te kościelne transfery na koniec czerwca wywołują u nas większe emocje niż letnie okienko w koszykarskim Anwilu.
2: Reklama. Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel, Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
3: Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czeka aż 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
2: Po reklamie.
4: Po polsku.

0: Reklama.
1: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
2: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10, 54 413 70 10, 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
3: Szukasz lepszego diesla? Wybierz paliwo B0, bez biododatków. To wyższa wydajność silnika, niższe spalanie i skuteczna ochrona układu wtryskowego. B0 sprawdza się zawsze. Zapewnia maksymalną moc i dłużej zachowuje swoje właściwości. Czysty diesel w najlepszej formie. Pytaj o paliwo B0 na stacji paliw Gradowski, ulica Toruńska 64 we Włocławku.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
4: Historia Włocławka ponownie stała się głównym bohaterem miejskiego spaceru oraz czwarta edycja Piknik na Soli w Zgłowiączce. Patryk Jaramierski, Puls Włocławka, zapraszam. Tym razem mieszkańcy wzięli udział w kolejnym spotkaniu z cyklu spacerów historycznych prowadzonych przez Tomasza Wąsika. Tematem wydarzenia były ulice i place Włocławka. Na trasie nie zabrakło opowieści o miejscach, które codziennie mijamy, ale często nie znamy ich pełnej historii. Mówi Tomasz Wąsik, prowadzący spacer historyczny.
5: Tematów jest bez liku. Wybieramy zawsze takie, które mogą okazać się najbardziej interesujące. Spacerek dotyczył dosłownie ulic i placów Włocławka. Wydaje się, że jako mieszkańcy wiemy wiele na temat ulic, na temat budynków, kto w nich mieszkał, kiedy zbudowane, ale kiedy wejrzymy w głębiej trochę w te tematy, okazuje się, że te ulice kryją wiele ciekawych historii, jak również wyjaśnia się, dlaczego czasami w tym miejscu jest Plac Wolności, jak kiedyś nazywała się ulica 3 Maja, dlaczego była nową, a nie szeroką, a skąd się wzięła na przykład nazwa szerokiej i tak dalej, i tak dalej.
4: Spacery historyczne przyciągają mieszkańców Włocławka, którzy chcą lepiej poznać swoje miasto. Organizatorzy podkreślają, że zainteresowanie tego typu wydarzeniami stale rośnie, a kolejne spotkania już są planowane. Takie spotkania mają pokazać, że historia miasta nie znajduje się tylko w książkach czy archiwach. Często kryje się tuż obok nas, w nazwach ulic, budynkach i miejscach, które mijamy każdego dnia. Rodzinna atmosfera, kujawskie tradycje i wspólna zabawa. Tak wyglądała czwarta edycja Piknik na Soli w Zgłowiączce. Wydarzenie po raz kolejny zgromadziło mieszkańców gminy Lubraniec i okolic, którzy przez całe popołudnie korzystali z licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Nazwa pikniku nie jest przypadkowa. Nawiązuje do bogatej historii Zgłowiączki, gdzie już w XII wieku funkcjonowały warzelnie soli. Mówi Stanisław Budzyński, burmistrz Lubrańca.
6: Zgłowiączka była słynna dzięki soli. Ja uważam, że atmosfera na tym pikniku mimo ciepła nie będzie soli przypominać. Mam za sobą już przejażdżkę między innymi z Krukami i tutaj z Armia Zacięczna Średniowieczna. Miałem tą przyjemność obwieźć, a więc za nami wspaniały kościół poczęcia Najświętszej Marii Panny z XV wieku, a więc jeden ze starszych obiektów. Chcę również Państwu powiedzieć, że Zgłowiączka to wieś jedna z najstarszych, jeśli chodzi o zapis, 1155. Losy tej parafii były różne, należy do diecezji płockiej. Dopiero przez Jana Lubrańskiego w 1511 roku jak gdyby wróciły, no dzisiaj możemy powiedzieć, na nasz teren, do naszej gminy.
4: Na uczestników czekały warsztaty rękodzielnicze, pokazy haftu kujawskiego, prezentacje dawnych rzemiosł oraz liczne atrakcje dla najmłodszych. Nie zabrakło także lokalnych przysmaków i wspólnego biesiadowania, które od lat są nieodłącznym elementem wydarzenia. Piknik był okazją nie tylko do odpoczynku, ale również do integracji mieszkańców i pielęgnowania lokalnych tradycji. Mówi Małgorzata Warszykowska, przewodnicząca KGW w Zgłowiączce.
7: Przygotowaliśmy strefę kulinarną z darmowym

0: Organizatorzy podkreślają, że piknik na soli z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem i już dziś zapowiadają kolejną edycję wydarzenia.
1: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. WPP na 101,4 FM.

0: Reklama. Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chotcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
0: Po reklamie.
2: Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
0: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Na stacjach paliw drożej od dziś nie obowiązuje już pakiet rządowych dopłat. Ważne dla rodziców ruszył nabór wniosków o wyprawkę szkolną. Stacjonarne telefony już tylko w muzeach. W Finlandii oficjalnie po raz ostatni porozmawiano przez miedziane kable. Agnieszka Trojanowska-Bis. Skończyło się tańsze paliwo na stacjach. Wraz z końcem czerwca rząd zakończył pakiet obniżek CPN wprowadzony w związku z atakiem USA i Izraela na Iran, co wywołało światowy kryzys energetyczny. Od dziś na stacjach za benzynę i olej zapłacimy średnio 50-60 groszy więcej. Za benzynę i olej zapłacimy więcej, bo stawka VAT wraca do 23%. Znika też ustalana przez rząd cena maksymalna. W związku z tym, jak mówi Rafał Zywert, z Biura Analitycznego Refleks.
2: Należy się spodziewać powrotu zróżnicowania cen paliw większego niż obserwujemy w tej chwili i powrotu wysokich cen paliw głównie przy autostradach.
1: Kierowcy na jednej z łódzkich stacji z realnej podwyżki nie są zadowoleni.
3: Tankuję, nie patrzę, żeby się nie denerwować.
4: Uderzy to po kieszeni?
3: 50 groszy do góry? Nie.
5: Takie rzeczy zawsze każdego uderzają po kieszeni, proszę pana.
4: Pani tankuje do pełna, żeby jeszcze po tej niższej cenie?
5: Tak, dokładnie.
1: Od dziś na stacjach za benzynę 95 zapłacimy średnio 6,50, a za olej 6,70. Ważny termin dla rodzin z dziećmi szkolnymi. Od dziś rodzice mogą składać wnioski o wyprawkę szkolną Dobry Start. Świadczenie wynosi 300 zł i można pieniądze przeznaczyć według uznania. Wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można złożyć tylko elektronicznie poprzez aplikację MZUS, platformę usług elektronicznych, bankowość elektroniczną lub portal Empatia. Sąd Okręgowy w Warszawie zbierze się dziś w sprawie aresztu dla byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i rozpatrzy zażalenie obrońców byłego ministra. Prawomocna decyzja o aresztowaniu Ziobry mogłaby zdaniem obecnego prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka przyspieszyć procedurę ekstradycyjną. Ziobro od maja przebywa w Stanach Zjednoczonych. Kilka godzin trwało spotkanie premiera z minister zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Donald Tusk podjął decyzję o spotkaniu po wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli, która wykazała przypadki pracy medyków przez 120 godzin bez przerwy, czy niemal 500 godzin w miesiącu. Spotkanie to również pokłosie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, gdzie młody lekarz, były działacz Koalicji Obywatelskiej, wystawił faktury za dyżury. Trwają kontrole, czy w ogóle na nich był. Maciej Kluczka.
6: Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że spotkanie premiera z prezesem NFZ-u było rutynowe.
7: Każde spotkanie pana premiera z szefostwem NFZ-u i z panem minister zdrowia jest spotkaniem poważnym.
6: Ale polityczna atmosfera wokół NFZ-u i jego kierownictwa gęstnieje. Lewica mówi nawet o potrzebie dymisji prezesa funduszu. Poprawy domaga się też Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
8: Oczekiwałbym tej bardziej aktywnych działań ze strony NFZ-u, jeśli idzie o również kontrolowanie tych wydatków.
6: W planach jest m.in. wprowadzenie rzeczywistej kontroli czasu pracy medyków oraz ukrócenie tzw. kominów płacowych, które wykańczają budżety szpitali powiatowych.
1: To koniec pewnej ery. W Finlandii zakończono działanie tradycyjnej telefonii stacjonarnej opartej na sieci miedzianych kabli. To historyczny moment po prawie 140 latach. Ostatni telefon zadzwonił do Finlandii z Londynu. Historyczną ostatnią rozmowę Finów relacjonowała na żywo publiczna telewizja Finlandii.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
9: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
10: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Koniec upałów to od jutra, bo jutro na termometrach w przeważającej części kraju około 25 stopni, a dziś jeszcze upalnie w centrum i na wschodzie, tam do około 35 stopni i możliwe burze z gradem oraz porywisty wiatr. Natomiast na zachodzie dziś już zdecydowanie chłodniej, blisko 20 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
9: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
10: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Kolejna odsłona pojedynku wielkich napastników. Erling Haaland znów strzelił gola, więc Kylian Mbappé odpowiedział dwoma. Norwegia w 1/16 finału mundialu pokonała Wybrzeże Kości Słoniowej 2-1, a Francja Szwecję 3-0. Dla trójkolorowych to tylko przystanek w drodze po tytuł, bo to jest ich cel. Norwegowie świętują, bo dla nich to już jest fantastyczny wynik, mówi kapitan zespołu Martin Odegaard.
12: Happy and proud of ourselves.
11: Możemy być szczęśliwi i dumni. Awans do kolejnej rundy to niesamowite osiągnięcie. Dla nas to pierwszy raz na Mistrzostwach Świata od dłuższego czasu, a przejście do następnego etapu już teraz jest niewiarygodne. Cieszymy się więc tym dniem, cieszymy się tą chwilą, a potem przyjdzie czas na przygotowanie do meczu z Brazylią. Będzie ciężko, ale w futbolu wszystko jest możliwe. Do 1/8 finału awansował również Meksyk. Pokonał Ekwador 2-0. Współgospodarze turnieju od ćwierćfinału zagrają z Anglią lub Demokratyczną Republiką Konga. Ten mecz dziś o 18:00. Norwegia zagra z Brazylią, a Francja z Paragwajem. Kamil Majchrzak i Iga Świątek awansowali do drugiej rundy Wimbledonu. Nasz najwyżej obecnie notowany tenisista wygrał z rozstawanym z numerem 30 Chilijczykiem Alejandro Tabilo 6-3, 7-5, 7-5. To był udany rewanż za porażkę z maja z Paryża.
13: Bardzo się cieszę, że zrewanżowałem się za spotkanie z French Open. Trawa i ziemia to dwa różne światy. Ja rozegrałem też dużo mecz na trawie, więc jestem bardzo na niej ograny i cieszę się, że w dzisiejszym spotkaniu to potwierdziłem. Wcześniej zawsze przegrywałem z Tabilo, natomiast tutaj bardzo dobrze wykorzystywałem trawę.
11: Kolejnym przeciwnikiem Majchrzaka będzie jutro Amerykanin Zakarii Swajda. Z kolei Iga Świątek, która nie bez problemów pokonała w trzech setach Amerykankę Taylor Townsend, zagra jutro z Czeszką Karoliną Pliszkową. A dziś w południe zaczynamy drugą rundę i od razu na kort wyjdzie Hubert Hurkacz, który zmierzy się z Austriakiem Sebastianem Hoffnerem. LeBron James zagra jeszcze jeden sezon w NBA, ale już nie w Los Angeles Lakers, z których odchodzi po 8 latach gry. 41-latek w swoim rekordowym 24. sezonie w lidze prawdopodobnie trafi do Golden State Warriors, pod warunkiem, że zgodzi się na znaczące obniżenie pensji.
14: Reklama.
15: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia Kowalstwo Artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
16: Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabat aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
17: Po reklamie.
18: Jest parę minut po godzinie 8:00. Czas na kolejną godzinę naszego programu i zaraz podrzucamy Wam jedną bardzo ciekawą propozycję.
19: Prześwietlimy mapę i sprawdzimy, gdzie warto wybrać się w najbliższy weekendowy wypad, żeby złapać trochę resetu.
18: Gotowy plan na krótką wycieczkę podamy już za kilka minut.
19: Zostańcie z nami.

0: po polsku.
1: No to słuchajcie, jeśli na co dzień mijacie na przykład włocławskie kamienice i nie macie pojęcia, co tam się kiedyś działo, no to w tę sobotę jest idealna okazja, żeby nadrobić zaległości.
2: No tak, wakacje w pełni, więc informacja turystyczna odpala darmowe spacery z przewodnikiem.
1: No a pan Krzysztof z PTTK bierze wszystkich chętnych i oprowadzi po najważniejszych zabytkach w mieście.
2: Startują 4 lipca o 10 rano prosto z Okrzei. Zrobicie parę kilometrów dla zdrowia i przy okazji posłuchacie genialnych historii.
1: No żadnych zapisów, żadnych opłat, pełen spontan, no idealny i pożyteczny start weekendu.
3: Ogłoszenie płatne.
4: Sprzedam działki budowlane o powierzchni 1800 m2 z uzyskanymi warunkami zabudowy w miejscowości Kozi Róg Leśny w spokojnej i malowniczej okolicy gminy Tłuchowo, powiat lipnowski. Działki położone są przy asfaltowej drodze gminnej z dobrym dojazdem do miejscowości Skępe, Lipno, Sierpc, Płock, Włocławek. Telefon 504 243 126. 504 243 126.
3: To było ogłoszenie płatne. Reklama.
5: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne. Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
3: Po reklamie.

0: po polsku.
1: No i sprawdzamy najświeższe komunikaty. Jeśli planujecie dzisiaj albo w weekend wyskok nad Jezioro Czarne albo Wikaryjkę, no to wypatrujcie nad wodą połączonych sił naszych służb.
2: Oho, na jeziorach meldują się właśnie wspólne patrole policji, straży pożarnej i WOPR-u, więc amatorzy pływania na podwójnym gazie na pewno nie będą mieli taryfy ulgowej.
1: No służby przypominają też, żeby wybierać tylko te strzeżone plaże, a przy okazji czytam też, że sanepid odpalił taką już specjalną mapę.
2: Tam możecie na bieżąco sprawdzić stan i czystość wody w oficjalnych kąpieliskach, zanim w ogóle spakujecie koło ratunkowe i ręcznik do bagażnika.
0: Reklama.
3: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
4: Masz dość nudy? Wejdź do świata Pixland. Pixland to kolorowa, interaktywna podłoga LED, która reaguje na każdy twój ruch. Szukasz pomysłu na rodzinne wyjście? Spotkanie z ekipą? Urodzinki pełne emocji? Pixland to super zabawa dla dzieci, wyzwanie dla młodzieży i energia dla dorosłych. Pixland. Wejdź do gry. Pixland. Level up. Włocławek. Ulica Smolna 6.
5: Wszystkim słuchaczom Radia Włocławek życzę wspaniałych, słonecznych wakacji i udanego, bezpiecznego wypoczynku. Joanna Borowiak, poseł na Sejm.
0: Po reklamie.

0: No to słuchajcie, jeśli dzisiaj od rana buszujecie po chińskich stronach, no to na dzień dobry mamy zimny prysznic, no bo era ekstremalnie tanich paczek z Chin, no właśnie, przeszła do historii.
1: Dokładnie. Od dziś, czyli od 1 lipca, Unia dokręciła śrubę i weszło nowe cło. 3 euro dopłaty do każdej pozycji w zamówieniu. Więc doradcy podatkowi już wyliczyli, że przy takich pierdołach samo cło będzie droższe niż ten kabel do telefonu.
0: No pięknie, czyli od dzisiaj koniec z kupowaniem bzdur za 2 złote pod wpływem impulsu o drugiej w nocy.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Burze i upał, niebezpieczna mieszanka pogodowa jeszcze tylko dziś. Rozmowy o stałej amerykańskiej bazie wojskowej u prezydenta. Toruń wprowadza od dziś nocną prohibicję. Agnieszka Trojanowska, BIS. Burza i upał, taka mieszanka pogodowa dziś jeszcze w części kraju, głównie na południu, wschodzie i w centrum, tu do 36 stopni na termometrach. Obecnie grzmi w centrum, na północy oraz na Dolnym Śląsku. W kolejnych godzinach gwałtowne burze będą przemieszczać się z centrum na wschód kraju. Miejscami może też silnie wiać do 100 km na godzinę, a sprzątanie po burzach trwa właśnie w województwie lubuskim, gdzie nawałnice z gradem pozrywały linie energetyczne w Wielkopolsce. W Wicach, niedaleko Leszna, wiatr zerwał dach kościoła. Od jutra pogoda da nam odpocząć, temperatura już nigdzie nie powinna przekroczyć 30 stopni. Upał wróci jednak w połowie przyszłego tygodnia. O stałej bazie Amerykanów w Polsce dziś rozmawiać będzie prezydent Karol Nawrocki z szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Oprócz propozycji rozmieszczenia na stałe amerykańskich wojsk, politycy mają poruszyć kwestię szczytu NATO w Turcji. Do Ankary wybiera się zarówno prezydent, jak i minister obrony. W rządzie liczą na wspólne stanowisko razem z Pałacem Prezydenckim. Kwestie bezpieczeństwa Polski, także te poruszane na arenie międzynarodowej, wymagają porozumienia na linii prezydent-rząd, mówi wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czernecka.
2: We wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem.
1: Na szczyt NATO do Ankary w przyszłym tygodniu oprócz prezydenta i szefa MON-u leci też wicepremier Radosław Sikorski, więc konsultacje z Pałacem Prezydenckim są konieczne. Słowacja przyjmuje dziś roczne przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej, którą tworzy razem z Polską, Czechami i Węgrami. Minister Spraw Zagranicznych Słowacji zapowiedział, że po południu przedstawi oświadczenie dotyczące celów programowych prezydencji. Grupa Wyszehradzka, która istnieje od 35 lat, ma za sobą okresy bardzo dobrej współpracy, ale także te, które wskazywały na jej koniec. Jeden z takich okresów przypadł na ostatnie lata, gdy częściej podkreślano różnice niż wspólne punkty w polityce. Od dziś w Toruniu nie można kupić alkoholu w godzinach nocnych. 1 lipca zaczęło obowiązywać ograniczenie sprzedaży między 22 a 6 rano. Zakaz obejmuje sprzedaż detaliczną i nie będzie dotyczył restauracji, pubów oraz hoteli, mówi przewodniczący Rady Miasta Łukasz Walkusz.
3: Ta uchwała ma przede wszystkim służyć poprawie jakości zdrowia naszych mieszkanek i mieszkańców. 22, 6 to takie umowne godziny ciszy nocnej.
1: Toruń od lat stosuje surową politykę antyalkoholową. Od 2017 roku w mieście obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży napojów alkoholowych o mocy powyżej 4,5% na wszystkich stacjach paliw. Dzięki temu połączeniu mieszkańcy Gniezna i turyści będą mogli zobaczyć ciekawe miejsca bez korzystania z samochodu, a wykorzystując komunikację publiczną rusza Piastobus. Nowa linia turystyczna połączy Gniezno i Pola Letnickie.
4: Autobus będzie startował z dworca z centrum przesiadkowego. Będzie kursował tylko w soboty. Bilet będzie kosztował 10 zł na cały dzień. Będzie uprawniał do ulg w muzeach. Pierwszy przystanek jest na Muzeum Początków Państwa Polskiego. Potem jest przystanek w Łubowie, park etnograficzny, Muzeum na Lednicy i dwa wybrane kursy tutaj na Pola Letnickie.
1: Mówi prezes MPK Wojciech Gulczyński. Autobus pojedzie we wszystkie soboty lipca i sierpnia.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Za nami kolejne rozstrzygnięcia w 1/16 finału mundialu. Francja wygrała ze Szwecją 3-0, Norwegia z Wybrzeżem Kości Słoniowej 2-1, a Meksyk z Ekwadorem 2-0. Dwa gole dla trójkolorowych strzelił Kylian Mbappé, który ma już 6 goli na tym mundialu, tyle samo co Leo Messi. Za nim i w klasyfikacji strzelców z 5 trafieniami jest Erling Haaland, który wczoraj strzelił dla Norwegii zwycięską bramkę. A dziś wieczorem na boisko wyjdzie kolejny z faworytów do wygrania Mistrzostw Świata. Anglia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Kongo. Mówi trener Thomas Tuchel. Oczekuję dobrej gry mojego zespołu, ale szanujemy przeciwnika, znamy jego jakość i jesteśmy przygotowani. Dotychczasowe mecze mówią dość jasno. O awansie decydują niezwykle małe, minimalne różnice. A mnie osobiście to raczej uspokaja niż stresuje, bo taka jest po prostu specyfika tych rozgrywek. Jesteśmy dobrze przygotowani, ale od razu uspokajam. Nikt z nas nie wyjdzie na boisko ze zbytnią pewnością siebie. Anglicy triumfowali na mundialu tylko raz 60 lat temu. Na razie nie czas, żeby o tym myśluje, bo taka jest po prostu specyfika tych rozgrywek. Jesteśmy dobrze przygotowani, ale od razu uspokajam. Nikt z nas nie wyjdzie na boisko ze zbytnią pewnością siebie. Anglicy triumfowali na mundialu tylko raz 60 lat temu. Na razie nie czas, żeby o tym myśleć, mówi bramkarz Jordan Pickford. Reprezentowanie Anglii to marzenie każdego dzieciaka w naszym kraju, tak jak wygranie tego turnieju. Ale po drodze trzeba przejść przez różne etapy. Naszym pierwszym zadaniem jest mecz z Kongiem i tylko na tym się skupiamy, a na marzenia przyjdzie czas później. Anglicy zagrają o 18, a o 22 Belgia zmierzy się z Senegalem, natomiast w nocy Amerykanie zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Co ciekawe, USA jeszcze nigdy nie pokonały na dużym turnieju drużyny z Europy, mówi trener Mauricio Pochettino. Może to czysty przypadek, być może, nie wiem. Mamy jutro dobrą okazję, by zmierzyć się z taką historią. No, nie tylko z Bośnią i Hercegowiną, ale też z naszą przeszłością z ostatnich 5 lat. Nasze nastawienie, nasza mentalność są idealne. Mecz USA-Bośnia o 2. A już południe Hubert Hurkacz zagra o 3. rundę wielkoszemowego Wimbledonu. Jego rywalem będzie Austriak Sebastian Hofner. Wczoraj do 2. rundy awansowali Iga Świątek i Kamil Majchrzak. Ich kolejne mecze jutro. Świątek zagra z Czeszką Kariną Pliszkową, a Majchrzak z Amerykaninem Zakarim Swajdą. Z turnieju ostatecznie wycofała się Maja Chwalińska-Polka po tym, jak uraz kostki uniemożliwił jej walkę w pierwszej rundzie singla, zrezygnowała z gry w deblu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro już spokojnie i bez uciążliwych upałów, do około 25 stopni w całym kraju, a dziś jeszcze upalnie w centrum i na wschodzie do 35 stopni i tu możliwe burze z gradem oraz z porywistym wiatrem. Na zachodzie dziś już zdecydowanie chłodniej, do maksymalnie 20 stopni, może też popadać, ale będzie raczej spokojnie.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Reklama. Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka – to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
8: Szukasz płyt meblowych, blatów lub akcesoriów? A może potrzebujesz precyzyjnego cięcia i oklejania? Wpadnij do naszej hurtowni przy ulicy Wroniej 23/25. Dawny Lok. Oferujemy ogromny wybór frontów. Akrylowych, lakierowanych i foliowanych. A jeśli marzysz o meblach na wymiar, kuchniach, szafach, garderobach czy meblach biurowych, wykonamy je dla Ciebie z profesjonalnym montażem u klienta. Zadzwoń 506-794-420 lub 544-121-657. Twoje meble zaczynają się u nas.
0: Po reklamie.
9: Jest parę minut po godzinie 9:00. Wakacje.

0: Inny poranek rozkręca się na dobre, no a my dbamy o to, żeby w waszych głośnikach nie zabrakło słońca.
1: Dokładnie, deszcz za oknem może sobie padać, ale u nas temperatura cały czas rośnie dzięki świetnym numerom.
0: To krótka piłka, lecimy z kolejną dawką energii, sprawdzamy co słychać w naszym regionie.
2: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No to słuchajcie, jeżeli szukacie pomysłu na jednodniową wycieczkę, no to w te wakacje porzućcie myśl o staniu w korku nad morzem i rozejrzyjcie się po regionie.
1: No, lista lokalnych atrakcji robi wrażenie. Słyszeliście na przykład o wsi Brzuski, która cała jest wymalowana w murale inspirowane Van Goghiem. No, wygląda to genialnie.
0: Albo bydgoskie eksplozeum z podziemnymi tunelami, czy miasteczko westernowe. No, opcji na rodzinny dzień albo randkę we dwoje jest naprawdę cała masa.
1: No i blisko nas jest przecież Skępe z klimatycznym sanktuarium, więc nawet na krótki popołudniowy wyskok nic lepszego nie znajdziecie.
0: Wystarczy chcieć zatankować jej samochód i ruszyć w trasę, no bo Kujawy i Pomorze potrafią konkretnie zaskoczyć.
2: Reklama. Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
3: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
2: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
3: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
4: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy!
5: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
2: Po reklamie.
6: Radio Włocławek.
2: Po polsku.

0: No dziki na naszych osiedlach zadomowiły się już chyba na stałe. Internet pęka w szwach od nagrań, a sam ostatnio też na żywo widziałem u siebie akcję, jak Straż Miejska biegała za nimi i próbowała je jakoś przegonić.
1: No, zwierzaki czują się u nas jak u siebie, bo zamiast w lesie szukają, no, darmowego jedzenia pod naszymi oknami.
0: No i o tym teraz głośno mówi włosławskie Saniko. Ludzie masowo wyrzucają kości, ości, stare mięso czy chleby, no prosto na tereny zielone i przy pergolach śmietnikowych.
1: Klasyka, a potem wielkie zdziwienie, że locha z młodymi ryje nam narbatki na południu. O smrodzie, szczurach i insektach nawet nie wspominam.
0: No, zasada jest prosta, dbamy o czystość wspólnej kości, ości, stare mięso czy chleby, no prosto na tereny zielone i przy pergolach śmietnikowych.
1: Klasyka, a potem wielkie zdziwienie, że locha z młodymi ryje nam narbatki na południu. O smrodzie, szczurach i insektach nawet nie wspominam.
0: No, zasada jest prosta, dbamy o czystość wspólnej przestrzeni i wszelkie resztki spożywcze pakujemy prosto do odpowiednich pojemników zamiast robić dziką stołówkę na trawniku.
2: Reklama. Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 7010 54 413 7010 54 413 7010. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP Room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia. Dzieci

0: I nie będą się nudzić?
1: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.
2: Po reklamie.

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów. Palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu. Się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu. Przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym.

Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez

0: hostelu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji, la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez trend.

patrzę w lustro, w którym nie obijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez trend.

jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dzisi byli ze trzy lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.

0: No to słuchajcie, w gazetach cały czas piszą, że w Słubicach w weekend padł historyczny rekord i było tam ponad 40 stopni. No a ja mam wrażenie, że u nas we Włocławku no wcale nie było chłodniej i też spokojnie przekroczyliśmy tą granicę.
1: Stary, na asfalcie to na bank było z 50. No, dobra wiadomość jest taka, że na chwilę dostaniemy lekkie wytchnienie. Ale synoptycy już zapowiadają, że zaraz po 8 lipca wraca do centrum Polski kolejna fala i znowu ma być pod 40 stopni w cieniu.
0: No czyli klimatyzacja i zapas zimnej wody mineralnej muszą być w ciągłej gotowości, bo to lato dopiero się rozkręca.
2: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
3: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
4: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj Pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin, twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12B, 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
5: Szukasz lepszego diesla? Wybierz paliwo B0, bez biododatków. To wyższa wydajność silnika, niższe spalanie i skuteczna ochrona układu wtryskowego. B0 sprawdza się zawsze. Zapewnia maksymalną moc i dłużej zachowuje swoje właściwości. Czysty diesel w najlepszej formie. Pytaj o paliwo B0 na stacji paliw Gradowski, ulica Toruńska 64 we Włocławku.
2: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
6: Ropa zalała drogę wojewódzką w Lubuskiem, powodem koparka. Górnicy w kopalni Sośnica w Gliwicach ewakuowani. Robert Lewandowski załatwia pozwolenie na pracę w USA, ale ma już pewny numer na nowej koszulce. Agnieszka Trojanowska, BIS. Uszkodzony ropociąg naftowy między Barnówkiem a Wysoką w Lubuskiem doprowadził do zalania drogi wojewódzkiej nr 130 między Tarnowem a Barnówkiem. Policja kieruje na objazdy. Powodem zalania jest uszkodzenie rury, do którego doprowadziła koparka.
7: Doszło do wycieku ropy z rurociągu. Aktualnie na miejscu mamy grupę chemiczną oraz lokalne jednostki OSP. Z rurociągu nie wydobywa się już żadna ropa. Teraz będziemy decydować, co z tą ropą z rurociągu zrobić.
6: Wyjaśnia aspirant Karol Brzozowski z Gorzowskiej Straży Pożarnej. Na miejscu pracuje 7 zastępów Straży Pożarnej, w tym grupa chemiczna z Gorzowa Wielkopolskiego. Akcja ewakuacyjna górników w kopalni Sośnica w Gliwicach trwa. Powodem decyzji był gwałtowny wzrost stężenia tlenku węgla, który może grozić pożarem pod ziemią. Jak informuje Tomasz Głogowski z Polskiej Grupy Górniczej, do zdarzenia doszło 950 metrów pod ziemią, a górników zaalarmowały czujniki.
8: Natychmiast rozpoczęto wycofywanie załogi na zasadach akcji. W rejonie zatrudnione były 24 osoby i cała załoga została bezpiecznie wycofana na powierzchnię. Nie użyto aparatów ucieczkowych.
6: Poza rejonem, w którym wykryto tlenek węgla, kopalnia pracuje normalnie. Instytut Meteorologii kolejny dzień z rzędu wydał ostrzeżenia najwyższego, 3 stopnia przed upałami. Dziś dla województwa lubelskiego oraz podkarpackiego, gdzie temperatura może dochodzić do nawet 37 stopni. Alerty 2 i 1 stopnia dotyczą 7 województw. Śląskiego, Opolskiego, Świętokrzyskiego i Łódzkiego oraz części Małopolskiego, Mazowieckiego i Podlaskiego. Tu temperatura maksymalna wyniesie do 33 stopni. Dodatkowo dla większości kraju obowiązują alerty 2 stopnia w 3-stopniowej skali przed burzami dla Podlaskiego, Mazowieckiego, Świętokrzyskiego, Lubelskiego, Podkarpackiego, Śląskiego, Łódzkiego, Małopolskiego oraz części Warmińsko-Mazurskiego i Opolskiego. Jutro pogoda ma się już uspokoić. Temperatura ma się ustabilizować na poziomie 25 stopni, a niebo ma się wypogodzić. Wietnamczyka podejrzanego o zabójstwo w Niemczech złapali warszawscy policjanci. 35-latek poszukiwany był europejskim nakazem aresztowania. Po tym jak kilka dni temu miał dopuścić się przestępstwa, teraz trafił na 7 dni do tymczasowego aresztu. Robert Lewandowski nie rozstanie się z dziewiątką. Polski bohater głośnego transferu do Chicago Fire otrzymał od nowego klubu koszulkę z numerem, z którym gra przez niemal całą karierę. Do tej pory występował z nią Hugo Kuipers. Belgijski napastnik Chicago Fire zwolnił jednak ten numer tuż po podpisaniu kontraktu przez Lewego. Podobnie działo się w Barcelonie. Lewandowski, przychodząc do Dumy Katalonii, otrzymał wtedy dziewiątkę od Holendra Memphisa Depaya. Lewandowski załatwia sobie właśnie pozwolenie na pracę. Jego debiut w nowym klubie będzie możliwy najwcześniej za 2 tygodnie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
10: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
11: Pogoda na 101 i 4 FM.
6: Dziś na zachodzie i północnym zachodzie kraju możliwe większe zachmurzenie z opadami deszczu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane, miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie także z gradem. Do 37 stopni we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju, w centrum do 30, ale nad samym morzem do około 18.
9: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
10: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
11: Ogłoszenie płatne.
12: Sprzedam działki budowlane o powierzchni 1800 m2 z uzyskanymi warunkami zabudowy w miejscowości Koziróg Leśny, w spokojnej i malowniczej okolicy gminy Tłuchowo, powiat lipnowski. Działki położone są przy asfaltowej drodze gminnej z dobrym dojazdem do miejscowości Skępe, Lipno, Sierpc, Płock, Włocławek. Telefon 504 243 126. 504 243 126.
11: To było ogłoszenie płatne. Reklama.
13: Co robisz?
14: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
13: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
14: Serio? A co z serwisem?
13: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
14: Brzmi dobrze.
13: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
14: To mnie przekonałeś.
13: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
11: Po reklamie.
1: Jest parę minut po godzinie 10, a my oczywiście nie zwalniamy ani na moment.
15: Szybka przerwa na coś ciepłego do picia, chwilę oddechu i porcja nowości na to przedpołudnie.
1: Zostajemy z wami i gramy dalej.
11: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: No to słuchajcie, jeśli na widok tych wielkich pomarańczowych tablic z napisem przebudowa drogi od razu czujecie takie delikatne skoki ciśnienia
1: i macie wizję utknięcia w aucie na dobre pół godziny, to totalnie łączymy się w bólu.
0: No zgadza się, ale czasem warto trochę zwolnić, wiadomo, dla lepszego jutra. No i właśnie ruszyła gruba przebudowa na trasie między Pikutkowem a Guźlinem.
1: Zrobią tam praktycznie wszystko na nowo. Wjedzie gładki jak stół asfalt, przebudują zjazdy, a do tego powstanie zupełnie nowa droga rowerowa, więc jak komuś rano nie odpali auto,
0: no to będzie mógł wygodnie i bezpiecznie przesiąść się na rower. No tylko trzeba uzbroić się w cierpliwość, no bo drogowcy mają tam działać aż do marca przyszłego roku.
1: Także noga z gazu w tamtej okolicy, zwłaszcza, że mocno pozmienia się tam też organizacja ruchu.
0: No a u nas w eterze organizacja pozostaje bez zmian, świetna energia i same najlepsze hity na ten dzień.
2: Reklama. Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel, Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
3: Po reklamie. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
1: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
2: Wszystkim słuchaczom Radia Włocławek życzę wspaniałych, słonecznych wakacji i udanego, bezpiecznego wypoczynku. Joanna Borowiak, poseł na Sejm.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Bezpieczny autokar, bezpieczne wakacje. Szykuje się wielka impreza w Kruszynie. Oraz Saniko apeluje, nie zostawiaj resztek jedzenia na terenach zielonych. Patryk Jaremiarski, Puls Włocławka, zapraszam. Na autostradzie A1 odbyła się akcja Bezpieczny autokar, bezpieczne wakacje 2026, podczas której policjanci, Inspekcja Transportu Drogowego i inne służby kontrolowali autokary oraz prowadzili działania edukacyjne. Funkcjonariusze sprawdzali stan techniczny autobusów, a najmłodszym uczestnikom ruchu przypominali zasady bezpiecznego wypoczynku, jazdy na rowerze i hulajnodze oraz znaczenie noszenia odblasków. Celem akcji było zwiększenie bezpieczeństwa osób rozpoczynających wakacyjne wyjazdy oraz promowanie odpowiedzialnych zachowań na drodze. Szykuje się wielka impreza w Kruszynie. Na płycie lotniska odbędzie się Święto Powiatu Włocławskiego. To jedno z największych wydarzeń plenerowych w naszym regionie. Impreza jest rozłożona na 2 dni. Pierwszy będzie skierowany bardziej dla nieco młodszej publiczności. Mówi Roman Gołębiewski, starosta włocławski.
4: Mam nadzieję, że wszyscy czujemy się młodzi, ale zapraszam wszystkich mieszkańców powiatu włocławskiego, całego regionu na święto naszego powiatu dwudniowe, które odbędzie się 10 i 11 lipca. W piątek zaczynamy o godzinie 16:30 lokalnymi artystami, następnie szereg znanych artystów skierowanych szczególnie dla młodzieży: Skolim, Roni Ferrari, Bojarson, Blacha 2115, także każdy znajdzie coś dla siebie, na pewno będzie bardzo intensywnie i mam nadzieję, że wszyscy dobrze będziemy się bawić.
3: Natomiast w sobotę na scenie zameldują się 2 artystów z powiatu włocławskiego: Julia Kordylewska i Alan Lubiński. O godzinie 18:00 wystąpi Kleo, o 19:30 Selfie, a o 21:00 Krzysztof Kcugowski zespołem mistrzów. Koncertem będzie towarzyszył Festiwal Smaków, animacje dla dzieci, pokazy lotnicze, a także konkurs kulinarny. Przypominamy, Święto Powiatu Włocławskiego odbędzie się w dniach 10 i 11 lipca. Pozostawianie resztek jedzenia na trawnikach i w pobliżu budynków to nie tylko problem estetyczny. Odpady spożywcze przyciągają dzikie zwierzęta, gryzonie i owady, zwiększając ryzyko niebezpiecznych sytuacji oraz rozprzestrzeniania się chorób. Saniko przypomina, że resztki żywności należy wyrzucać wyłącznie do odpowiednich pojemników. Dzięki temu można zadbać o czystość, bezpieczeństwo i komfort mieszkańców oraz ograniczyć obecność dzikich zwierząt na osiedlach.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka.

0: No to teraz pytanie do was, czy macie już plan na najbliższą niedzielę? No bo jeśli nie, no to wpadajcie do Boniewa na Orlik.
1: Tak jest, od 13 startuje tam aktywna rodzina. Będą animacje, pokazy strażackie, no i masa ruchu na świeżym powietrzu.
0: A co najważniejsze, dla fanów koszykówki czeka specjalny trening z Szymonem Szewczykiem.
1: Ale tu uwaga, bo na ten trening trzeba się wcześniej zapisać, a liczba miejsc jest dość mocno ograniczona.
0: Więc nie czekajcie na ostatnią chwilę, łapcie za telefony i rezerwujcie miejsca.
1: Widzimy się w niedzielę, zabierzcie wygodne buty i dobry humor, bo o resztę zadbają organizatorzy.
0: No a tymczasem wracamy do muzyki, która na pewno sprawi, że zaczniecie się ruszać nawet za biurkiem.
2: Reklama.
3: Mamo, patrz! Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!
4: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
3: Świat gier w prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
4: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
3: To co, chodzimy do gry?
4: Pewnie! Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
2: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Paragony grozy na stacjach paliw. Rządowy program przestał działać. Kryptowaluty na tych samych zasadach w całej Unii Europejskiej. Niemal po 100 latach pierwszy raz kartuzy uruchamiają kąpielisko. Agnieszka Trojanowska, BIS. Zdrożało paliwo na stacjach paliw o północy. Do historii przeszedł rządowy program CPN, czyli ceny paliw niżej. Tym samym na stację paliw wrócił 23% VAT. Kierowcy już widzą to na paragonach i fakturach. O nastroje podpytywał ich na jednej z rzeszowskich stacji Marcin Starzec.
2: Nie są zadowoleni, ale większość z nich raczej przewidziała wyższe ceny, bo od rana ruch na stacjach paliw leżących na wylotówkach w stronę Bieszczad jest raczej mały. Ci, z którymi rozmawiałem, mówią, że jeśli chodzi o ceny, to tanio to już było.
3: No takie ceny za wysokie, za bardzo droga, a dla taksówki to najbardziej.
4: Nie sądzę, że oni zaraz te ceny obniżą tak szybko.
2: Popatrzę jeszcze na tablicę z cenami. Za benzynę 95 trzeba zapłacić 6,80 zł za litr, a za diesel 7 zł bez jednego grosza.
1: Analitycy rynku paliw przewidują, że obecne ceny utrzymają się co najmniej przez najbliższe 2 tygodnie. Od dziś w całej Unii Europejskiej, w tym też w Polsce, zaczynają obowiązywać jednolite zasady dla rynku kryptowalut. To na mocy rozporządzenia MiCA. Tym samym kończy się okres przejściowy na wprowadzenie regulacji dla poszczególnych krajów. W Polsce przepisów wciąż jednak nie ma po 3 wetach prezydenta. Politycy koalicji rządowej chcą kolejny raz spróbować uregulować ten rynek, mówi wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak.
5: My jako rząd, odpowiedzialny rząd, zrobimy wszystko, żeby zapewnić Polakom bezpieczeństwo w postaci nadzoru KNF-u nad tym rynkiem.
1: Jak zapowiedział prezydent, ustawa uzyska jego podpis, jeśli zostanie poprawiona. W kopalni Sośnica w Gliwicach doszło w nocy do niepokojącego incydentu z powodu nagłego wzrostu stężenia tlenku węgla. Konieczna była natychmiastowa ewakuacja górników. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Grzegorz Kozioł.
6: Zdarzenie miało miejsce niemal kilometr pod ziemią. Zabudowane tam czujniki gazowe zaalarmowały dyspozytornie o nagłym wzroście stężenia tlenku węgla. Rozpoczęło się wycofywanie załogi na zasadach akcji ratowniczej. W zagrożonym rejonie przebywały w tym czasie 24 osoby, informuje Tomasz Głogowski z Biura Prasowego Polskiej Grupy Górniczej.
7: Nie użyto aparatów ucieczkowych. Nikt z pracowników nie został poszkodowany, a obecnie kopalnia poza rejonem, gdzie doszło do wzrostu stężeń, pracuje normalnie.
6: Rejon został odizolowany i jest obecnie wentylowany, aby wyeliminować wszelkie zagrożenia.
1: Dziś w Kartuzach oficjalnie ruszyło pierwsze od lat 30. ubiegłego wieku miejskie kąpielisko. Po wojnie wszystkie 4 jeziora w tym kaszubskim mieście wypełniły się ściekami i osadami, przez co przez dekady nigdy do nich nie wchodził, ale to się zmieniło po tym, jak kilka lat temu uruchomiono pionierski projekt dogłębnego oczyszczania zbiorników. Przyniósł niebywałe wręcz efekty, mówi burmistrz Kartuz Mieczysław Gumuński.
8: Na takie efekty nawet powiem szczerze, ja nie myślałem, ale rzeczywiście myślę, że tutaj chyba natura na to bardzo czekała, nasze jeziora i one nam w tym pomagają też.
1: Kąpielisko mieści się nad jeziorem Klasztornem Dużym.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
9: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
10: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Pogoda się zmienia, ale dopiero od jutra przyjdzie ochłodzenie w całym kraju. Jutro do 25 stopni maksymalnie, a dziś jeszcze upał, szczególnie na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Tam nawet do 37 stopni, w centrum do 30, na zachodzie i nad samym morzem lokalnie do nawet 18.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
9: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
10: Reklama.
11: Szukasz płyt meblowych, blatów lub akcesoriów? A może potrzebujesz precyzyjnego cięcia i oklejania? Wpadnij do naszej hurtowni przy ulicy Wroniej 23/25. Dawny Lok.
12: Oferujemy ogromny wybór frontów, akrylowych, lakierowanych i foliowanych. A jeśli marzysz o meblach na wymiar, kuchniach, szafach, garderobach czy meblach biurowych, wykonamy je dla Ciebie z profesjonalnym montażem u klienta. Zadzwoń 506 794 420 lub 544 121 657. Twoje meble zaczynają się u nas.
13: Po reklamie.
14: No i jest po 11, a to oznacza, że oficjalnie otwieramy naszą bonusową godzinę wakacyjnego poranka.
15: Tak jest, w głośnikach mamy dla Was czysty letni klimat i zero zamulania.
14: Także trzymamy wysokie obroty i lecimy prosto przez południe.
13: Włocławek, dla Was, po polsku na 101,4 FM.

0: No to słuchajcie, kto z was chociaż raz próbował dojechać samochodem latem na Półwysep Helski, ten wie, że to uczy cierpliwości o wiele lepiej niż wschodnia medytacja.
1: Oj tak, Władysławowo, chałupę i sznur aut aż po sam horyzont. No tracisz 2 godziny z życia, jedynka na skrzyni biegów aż parzy w rękę. I zastanawiasz się, po co ci to było, skoro...
0: No skoro w Gdyni można po prostu wsiąść na statek i być na samym końcu Helu w 30 minut.
1: I to nie byle jaki statek. Właśnie na Zatokę Gdańską ruszył nowy katamaran Amber Express. Odpalają silniki i omijają ten cały lądowy koszmar z prędkością prawie 40 km na godzinę.
0: No bierze na pokład ponad 350 osób i podobno tnie fale tak stabilnie, że nawet nie poczujecie tego bujania. No kiedyś ten sprzęt woził francuskie wojsko na Zatoce Biskajskiej, więc zdecydowanie wie co robi.
1: Co prawda baru z mrożoną kawą w środku nie znajdziecie, no bo to jest typowa misja szybkiego przerzutu na plażę. Ale powiedzmy sobie szczerze, pół godziny z wiatrem we włosach zamiast 2 godzin patrzenia na zderzak sąsiada, no
0: to jest po prostu biznes życia.
2: Reklama.
3: Lubisz na ostro?
4: To będzie na ostro. Pizzeria Pepperoni. Zapraszamy na pizzę w nowej jakości i doskonałym smaku. U nas również zestawy obiadowe oraz sałatki. Więcej na www.pizzeriapepperoni.eu. Przyjdź, zjedz u nas lub zamów przez telefon. Włocławek Michelin, ulica Kaletnicza 12, telefon 731 011 180 oraz Szpital Górny, ulica Lipowa 37, telefon 513 908 983. Pepperoni. Smak, który rozpala apetyt.
5: Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
6: Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne.

0: do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy!
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
3: Po reklamie.

0: zmysł napięcie. Sprzątaj dyskretnie, wyjdź poza pętlę i zabierz swój kłębek nici. Znowu się plączesz jak nici. Zresztą ty dobrze wiesz, Kici. Tu każdy dobrze ci życzy, nie widzisz,
1: nie widzisz.
0: Możesz na mnie liczyć.

0: Jest parę minut przed godziną 12, więc nasz wydłużony poranek dobiega końca i my zwalniamy studio Filipowi Waćkowskiemu.
1: My na dziś pasujemy, ale muzyka leci dalej, bez żadnych przerw.
0: Bartek Skrajnowski,
1: Patryk Jaremierski.
0: Kłaniamy się.
1: Do usłyszenia.
2: Reklama. Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
3: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
2: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Za paczki z Chin zapłacimy więcej. Od dziś wchodzi nowe cło. Sąd zdecyduje dziś o sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry. I coś w sam raz na upały. Kraina Lodu. Powiemy o poszukiwaniach aktorek do musicalu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Dziś wchodzi w życie nowe cło na przesyłki pochodzące spoza Unii Europejskiej. Zmiana obejmie przede wszystkim paczki z tanimi produktami z chińskich platform cyfrowych, ale eksperci już przestrzegają, że nie na długo. Cezary Jaszczyk.
2: Stawka nowego cła wynosi 3 euro za każdy produkt w przesyłce do 150 euro. To duża zmiana, bo często zamawiane towary mają niższą wartość niż samo cło. Bruksela chce w ten sposób walczyć z zalewem europejskiego rynku tanimi, drobnymi produktami, głównie z Chin. Podobne rozwiązanie wcześniej wprowadzili Amerykanie, mówiła w TOK FM szefowa działu gospodarczego Polityki Insight Hanna Cichy.
3: I faktycznie tam się to udało, napływ małych paczek spadł.
2: Ale platformy od dłuższego czasu przygotowują się na tę zmianę.
3: Inwestują w centra logistyczne na terenie Unii Europejskiej, w związku z czym dalej te same produkty i dalej konkurencyjne cenowo będzie można kupować.
2: Według danych Komisji Europejskiej do Unii rocznie trafia 4,5 miliarda małych paczek. Głównie z Chin.
1: Sąd Okręgowy w Warszawie decyduje dziś w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry. Obrońcy byłego szefu resortu sprawiedliwości wnioskują o wyłączenie ze składu orzekającego sędzi Anny Szymachę z Wolińskiej. Zdaniem prokuratury wniosek jest bezzasadny, mówi Piotr Woźniak.
4: Natomiast należy tutaj odróżnić kwestię materiału dowodowego, który faktycznie po części jest tożsamy, i odniesienia tego materiału dowodowego do konkretnej osoby, do konkretnego podejrzanego. Także tutaj w mojej ocenie nie można mówić absolutnie o tym, że pani sędzia wydała już rozstrzygnięcie w sprawie.
1: Posiedzenie w sprawie zażalenia na areszt było wstępnie planowane na wrzesień. Ukraińskie siły zaatakowały rafinerię w rosyjskim mieście Ufa, ponad 1300 kilometrów od linii frontu, poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. Zaatakowany został również obiekt przemysłu zbrojeniowego w obwodzie penzeńskim. Zełenski oświadczył, że jego państwo codziennie realizuje plan zastosowania dalekosiężnych sankcji wobec Rosji. Po pożarze w Świnoujściu budynek sprawdza inspektor nadzoru budowlanego. Działania strażaków w bloku przy ulicy Grunwaldzkiej już się zakończyły. W nocy doszło tam do pożaru poddasza. 70 osób zostało ewakuowanych. Nie ma poszkodowanych. Ponad 160 śpiewających aktorów i aktorek z całego kraju dostało się do drugiego etapu castingu do pierwszej polskiej inscenizacji Krainy Lodu. Przygotowuje ją Teatr Muzyczny w Łodzi. Początkowo chętnych było 500.
5: Jestem bardzo podekscytowana, że tu jestem. Uwielbiam tę bajkę Disneya i cóż, bardzo się cieszę, że mogę się sprawdzić w roli Anny, więc czekam niecierpliwie, żeby wyjść na scenę.
6: Jan Stokłosa, kierownik muzyczny. Zależy nam na tym, żeby to zawsze było na najwyższym poziomie głosowym, żeby słuchacz zawsze mógł dostać najwyższej jakości produkt.
1: Realizatorzy szukają m.in. odtwórczyń głównych ról. Anny i Elzę, premiera musicalu w Teatrze Muzycznym w Łodzi, jest zaplanowana na marzec przyszłego roku.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W większości kraju są ostrzeżenia przed upałem i burzami. Te mogą być gwałtowne. Będzie grzmieć przede wszystkim na południu, w centrum i na wschodzie. Od 18 stopni nad morzem, przez 30 w centrum, do 34, a miejscami 37 na wschodzie i południowym wschodzie.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
8: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj Pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin, twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12B, 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
9: Po reklamie.
10: Jesteśmy po 12 po południe w środku tygodnia, chociaż ci, którzy mają wakacje albo wolne urlop, to nie liczą pewnie dni. No to zazdrościmy, zazdrościmy. Dziś jest bardzo ważne psie święto. O tym sobie na pewno powiemy. Powiemy też, że bardzo charakterystyczny punkt centrum Włocławka znika bezpowrotnie. Więcej szczegółów za moment. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko. Witajcie, cześć.
9: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Moi drodzy, stadion Włocławi, stadion pomiędzy Krajową Jedynką a ulicą Chopina, no ikona Włocławka, przedwojenny budynek, przedwojenna trybuna właśnie jest burzona. W tym miejscu powstanie osiedle mieszkaniowe, stadion od wielu lat był pusty, Włocławia gra obecnie na stadionie Osiru, tereny zostały sprzedane, obecnie stadion jest burzony, no i tam będzie osiedle. Jeżeli chcecie zobaczyć ostatni raz stadion Włocławi, Włocławek, z którym pewnie wiele z Was ma dużo wspomnień, no to są ostatnie dni albo nawet ostatnie godziny na to, żeby go zobaczyć i przejść się tam na spacer.
1: Ogłoszenie płatne.
2: Sprzedam działki budowlane o powierzchni 1800 m2 z uzyskanymi warunkami zabudowy w miejscowości Kozi Róg Leśny w spokojnej i malowniczej okolicy gminy Tłuchowo, powiat lipnowski. Działki położone są przy asfaltowej drodze gminnej z dobrym dojazdem do miejscowości Skępe, Lipno, Sierpc, Płock, Włocławek. Telefon 504 243 126. 504 243 126.
1: To było ogłoszenie płatne. Reklama.
3: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
4: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku. Profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
3: Zapraszamy do oddziału we Włocławku. Ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
4: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
1: Po reklamie. WPP na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Co robisz?
2: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
1: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
2: Serio? A co z serwisem?
1: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
2: Brzmi dobrze.
1: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
2: To mnie przekonałeś.
1: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku zakończył rok akademicki oraz w sobotę we Włocławku odbędzie się Regionalny Kongres Kobiet. Patryk Jaramierski, Puls Włocławka, zapraszam. W auli Państwowej Akademii Nauk Stosowanych rok akademicki zakończył Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku we Włocławku. Ten rok był bardzo ważny dla jednostki, ponieważ uniwersytet skończył 10 lat. Mówi Zofia Kurkowska, przewodnicząca Rady Słuchaczy Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
4: Był to rok dla nas bardzo, bardzo trudny, dlatego że mieliśmy akurat w tym roku nasze 10-lecie działalności, więc wplotło się w to bardzo dużo różnych imprez, dużo spraw trzeba było w ciągu roku załatwić. W każdym bądź razie były to bardzo trudny rok. Następnie, co my żeśmy w tym roku robili? Najważniejsze sprawy. W każdą środę organizowaliśmy dla naszych słuchaczy spotkania z ciekawymi ludźmi. Były to tak zwane środowe wykłady. Następnie dużo było spotkań integracyjnych. Wszystkie takie ważniejsze święta to spotkania integracyjne były. Następnie dużo było wyjazdów do teatrów. Chodziliśmy do multikina na bardzo ciekawe filmy oraz na koncerty, gdzie występują najwięksi artyści świata.
3: Obchody dziesięciolecia uniwersytetu były podzielone na kilka etapów. W pierwszym słuchacze posadzili drzewo w parku na Słodowie i postawili ławeczkę upamiętniającą jubileusz. Wiodącą tematyką zajęć prowadzonych dla słuchaczy są nauki medyczne, profilaktyka chorób cywilizacyjnych i wielkich problemów geriatrycznych, badania naukowe, wiedza i nowoczesne technologie w promowaniu zachowań prozdrowotnych, bezpieczeństwo publiczne i ekologia w kształtowaniu jakości życia i zdrowia. Zajęcia prowadzą eksperci i specjaliści z różnych dziedzin nauki, głównie z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz życia publicznego, w tym nauczyciele akademiccy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku, która sprawuje patronat naukowy nad stowarzyszeniem. Słuchacze Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mają teraz zasłużone wakacje. Nie będzie to jednak czas odpoczynku, przeciwnie. Już teraz planują aktywności i wydarzenia, które będą odbywały się w roku akademickim 2026-2027. To już piąta edycja wydarzenia, które od lat łączy mieszkanki regionu, zachęca do rozmów, wymiany doświadczeń, wspólnego działania i spotkania się. Na uczestniczki oraz uczestników czeka wiele ciekawych wystąpień oraz rozmów o sprawach ważnych dla kobiet. Kongres odbędzie się w Centrum Kultury Browar B, mówi Agnieszka Jurewalczak, organizatorka Regionalnego Kongresu Kobiet we Włocławku.
5: Kongresy kobiet inspirują i wzmacniają kobiety. Będą panele tematyczne, ale też będzie trochę o zdrowiu. Na tych korytarzach będzie się działo. Także zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie już od godziny 13, bo od tego momentu trwa rejestracja i w tym samym czasie będziecie Państwo mogli skorzystać z porad, czy zrobić badania fundacji, które będą u nas gościły. I tak zaprosiłam, tak jak w zeszłym roku, z Fundację Dzieci i Dorosłych z Cukrzycą. Ich przedstawicielki i przedstawiciele będą robić badania poziomu cukru we krwi, będą edukować, rozmawiać z Państwem.
3: Uczestnictwo w kongresie jest bezpłatne. Należy jednak pobrać wejściówkę ze strony app.ebenea.pl lub na profilu facebookowym Agnieszki Jurywalczak. Przypominamy, sobota 4 czerwca, godzina 13 w CKBB.
0: To jest Puls Włocławka.

0: Co ciekawego robić w naszym regionie? No jest środa, w pół do weekendu można powoli planować. W najbliższą sobotę będzie wakacyjne spotkanie z przewodnikiem. Przewodnik PTTK oprowadzi i opowie o wspaniałych zabytkach Włocławka, które warto znać, które codziennie często mijamy, a nawet nie zdajemy sobie sprawy z ich historii. Udział w spacerze jest bezpłatny. Zbiórka o 10 przed siedzibą informacji turystycznej, czyli przy Włocławskim Dworcu, to w najbliższą sobotę. O 10 udział, przypomnę, darmowy.
1: Reklama.
2: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. Sprzedaży: róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne. Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
3: Szukasz lepszego diesla? Wybierz paliwo B0, bez biododatków. To wyższa wydajność silnika, niższe spalanie i skuteczna ochrona układu wtryskowego. B0 sprawdza się zawsze. Zapewnia maksymalną moc i dłużej zachowuje swoje właściwości. Czysty diesel w najlepszej formie. Pytaj o paliwo B0 na stacji paliw Gradowski, ulica Toruńska 64 we Włocławku.
1: Po reklamie. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Burze i nawałnice po fali upałów są kolejne ostrzeżenia. Od dziś każdy może sprawdzić, na co instytucje wydają pieniądze. I szersza autostrada A2 po wakacjach ruszy jej rozbudowa. Paulina Nawrocka, zapraszam. Uszkodzone budynki, powalone drzewa i połamane gałęzie to skutki nawałnicy, która przeszła nad Wschową w województwie lubuskim. Niemal 100 zgłoszeń odebrali strażacy wczoraj wieczorem, mówi burmistrz gminy Wschowa Konrad Antkowiak.
2: Burza, która przeszła nad gminą Wschowa, poczyniła bardzo duże zniszczenia. Trwa zabezpieczanie posesji dachów, zerwanych dachów na posesjach w niektórych wsiach.
1: Wśród budynków, których dachy zostały uszkodzone, jest jeden z kościołów. Dziś burze mogą pojawić się w centralnej i południowej Polsce i będą przemieszczać się na wschód. Od jutra ochłodzenie, upały wrócą pod koniec przyszłego tygodnia. Wydatki wszystkich instytucji publicznych są od dziś na wyciągnięcie ręki. Zaczął bowiem obowiązywać centralny rejestr umów. W internecie każdy może sprawdzić, na co wydatkowane są pieniądze, zarówno w kancelarii premiera, jak i w pobliskiej szkole podstawowej. Rejestr ma być początkiem przejrzystości, chociaż luk w nim nie brakuje. Błażej Kulesza.
3: Rejestrem przynajmniej na razie nie będzie objęty najsłynniejszy szpital w Polsce, Stołeczny Szpital Południowy.
4: Pozostawiam to słuchaczom, czy to może być przypadek.
3: Jak mówi Sebastian Gonca, przewodniczący porozumienia rezydentów, szpital jest spółką, a ta rejestrowi nie podlega.
4: Tak się też składa, że spółkami kapitałowymi są m.in. szpitale pomorskie, którymi dotychczas zarządzała pani minister Grenda.
3: Ci, którzy o rejestr walczyli, obawiają się jednego, że nie będzie on czytelny. Ale to i tak milowy krok dla jawności płac, mówi Marzena Błaszczyk z Watchdog Polska.
5: Dla mieszkańców ciekawa by była na przykład możliwość porównania różnego rodzaju wydatków ze swojej gminy z gminami sąsiednimi, czy z gminami podobnej wielkości.
3: W Czechach wydatki publiczne po wprowadzeniu rejestru spadły o około 20%.
1: Dziś o 15:00 prezydent spotka się z ministrem obrony Karol Nawrocki i Władysław Kosiniak-Kamysz. Mają do omówienia szereg kwestii, m.in. starania Polski o utworzenie w naszym kraju stałych amerykańskich baz wojskowych.
6: Myślę, że najważniejsze, żeby pojawiło się wspólne stanowisko, bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem.
1: Mówiła wiceministra obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Rozmowa prezydenta i ministra obrony ma dotyczyć też przyszłotygodniowego szczytu NATO w Turcji. Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego, której projekt wniósł prezydent Wołodymyr Zełenski. Przewodniczący parlamentu Rusłan Stefanczuk oświadczył, że w Panteonie znajdą się najlepsi synowie i córki narodu ukraińskiego. Wszystko po awanturze w związku z nazwaniem jednej z jednostek imieniem bohaterów UPA, co wywołało napięcia na linii Kijów-Warszawa. I na koniec dobra wiadomość dla kierowców. Po wakacjach ruszy rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Zyska dodatkowy pas ruchu. Podpisana jest już umowa na pierwszy odcinek. Na 3 kolejne umowy mają być do końca wakacji, mówi Szymon Piechowiak z GDDKiA.
7: Co ważne, przez cały czas trwania robót w obu kierunkach będą funkcjonowały po 2 pasy ruchu. Będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę.
1: Remont potrwa rok i będzie kosztować 1,5 miliarda złotych.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
9: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
10: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Sporo chmur dzisiaj, również burzowych. Burze mogą być gwałtowne, zwłaszcza na południu, w centrum i na wschodzie. Na termometrach od 20 stopni nad morzem, przez 30 w centrum, do nawet 37 we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju.
8: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
9: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
10: Reklama.
11: Szukasz płyt meblowych, blatów lub akcesoriów? A może potrzebujesz precyzyjnego cięcia i oklejania? Wpadnij do naszej hurtowni przy ulicy Wroniej 23/25. Dawny Lok. Oferujemy ogromny wybór frontów. Akrylowych, lakierowanych i foliowanych. A jeśli marzysz o meblach na wymiar, kuchniach, szafach, garderobach czy meblach biurowych, wykonamy je dla Ciebie z profesjonalnym montażem u klienta. Zadzwoń 506 794 420 lub 544 121 650. Twoje meble zaczynają się u nas.
12: Po reklamie.
13: Jesteśmy po 13:00, moi drodzy. Jak będzie wyglądał nowy park na Włocławskim Południu? Wkrótce możecie się przekonać. Więcej szczegółów za moment. Filip Waćkowski, cześć.
14: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

wszyscy w porcie odetchnęli. Zwiał nim się zakończył sezon, jeszcze się tam jak żagiel bieli. Jego czarny kombinat

górze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 20

0: Moi drodzy, jak będzie wyglądał Park Południa? Jak będzie wyglądać nowa zielona przestrzeń na południu właśnie? Ratusz zachęca do wzięcia udziału w wizji lokalnej. To 7 lipca o 16 na placu zbiegu Zbigniewskiej i Wiejskiej. Ratusz tłumaczy, że chce poznać wasze pomysły i potrzeby, bo mieszkańcy, wiadomo, najlepiej je wiedzą, czego oczekują od nowego parku. 7 dzień lipca, godzina 16, plac u zbiegu Zbigniewskiej i Wiejskiej.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780-175-870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy!
4: Po reklamie. Włocławek. Dla was. Po polsku na 101,4 FM.

0: tym tygodniu dzieje się w naszym regionie? Na przykład w Oświęcinach będzie powitanie lata i kolejna impreza plenerowa, to w najbliższą sobotę, a jak impreza, to też oczywiście koncerty. Wystąpią Topki, DJ Tyczek oraz Arek Braxton. Udział jest darmowy, a wszystko na stadionie sportowym w Oświęcinach. Regularnie informujemy Was o najciekawszych imprezach we Włocławku i w całym regionie. Zostań na najlepszej fali w regionie, a na pewno nic Cię nie ominie.
1: Reklama.
2: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też? Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na Ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor. Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
3: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel, Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
4: Lubisz na ostro? To będzie na ostro. Pizzeria Pepperoni. Zapraszamy na pizzę w nowej jakości i doskonałym smaku. U nas również zestawy obiadowe oraz sałatki. Więcej na www.pizzeriapepperoni.eu. Przyjdź, zjedz u nas lub zamów przez telefon. Włocławek Michelin, ulica Kaletnicza 12, telefon 731 011 180 oraz Szpital Górny, ulica Lipowa 37, telefon 513 908 983. Pepperoni. Smak, który rozpala apetyt.
5: Masz dość nudy? Wejdź do świata Pixland. Pixland to kolorowa, interaktywna podłoga LED, która reaguje na każdy Twój ruch. Szukasz pomysłu na rodzinne wyjście? Spotkanie z ekipą? Urodzinki pełne emocji? Pixland to super zabawa dla dzieci, wyzwanie dla młodzieży i energia dla dorosłych. Pixland. Wejdź do gry. Pixland. Level up. Włocławek. Ulica Smolna 6.
1: Po reklamie. Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: pierwszy dzień lipca. Słońce zajdzie w naszym regionie o 21:00. Do końca wakacji 62 dni. Lato będzie z nami jeszcze 82 doby. Dziś mnóstwo ważnych świąt. Mamy Dzień Architektury, Dzień Sejmu. A to po co akurat obchodzić? Ale mamy też Dzień Psa. I o tym milusińskim święcie to będziemy oczywiście wspominać. Sprawdzać, czy to faktycznie jest najlepszy przyjaciel człowieka. Do tego mnóstwo trendy hitów. Już teraz wracamy do grania.
1: Reklama. Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chotcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
2: Co robisz?
3: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
2: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
3: Serio? A co z serwisem?
2: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
3: Brzmi dobrze.
2: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
3: To mnie przekonałeś.
2: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
4: Po reklamie. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Koniec niższych cen na stacjach. Rząd podsumował koszty. Centralna rejestracja od dziś. Powiemy, przy jakich badaniach działa. I dramat ogrodników. Upały dały się we znaki porzeczkom. Paulina Nawrocka, zapraszam. Koniec CPN, czyli programu ceny paliw niżej. Od dziś VAT na stacjach wrócił do 23% i od rana widać to w cennikach. Jeszcze wczoraj benzyna po 6 zł, dziś w Rzeszowie 95 kosztuje 6,80 za litr. Za diesla trzeba zapłacić 7 zł bez jednego grosza. Kierowcy nie są zachwyceni, ale większość wzrostu cen się spodziewała.
2: Jarońsko drogo. Już jaka cena?
3: Powariowali. Właściwie złotych można zauważyć różnicy na litrze, także ceny kosmiczne.
4: Pan wyjścia nie miał, musiał się zatrzymać.
5: Akurat wracam od rodziców i akurat patrzę, że już mało w baku jest paliwa, więc tak.
3: Mam końcówkę akurat, z jakich okoliczności.
4: Pan widzę tankuje do pełna, no i widać różnicę z ostatnim tankowaniem?
6: Zatankowuję do pełna. No jak wzrosną, to co zrobisz? Ja trzeba je tak tankować.
4: A myśli pan, że jeszcze wzrośnie?
6: Myślę, że tak. 40 groszy.
7: Nie wiem, na ile im fantazja pozwoli. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Na pewno mnie zaskoczą.
1: Z kierowcami rozmawiał Marcin Starzec, a Ministerstwo Finansów poinformowało, że koszt rządowego programu CPN wyniósł około 4 700 milionów złotych. Resort podkreślił, że program okazał się sukcesem. Centralna rejestracja jest od dziś obowiązkowa dla wszystkich placówek medycznych w zakresie pierwszorazowych wizyt u kardiologa i profilaktycznych badań mammograficznych i cytologicznych. Teraz NFZ będzie płacił wyłącznie za te wizyty i badania, które zostały poprawnie wprowadzone i zarejestrowane w centralnym systemie. Za miesiąc do e-rejestracji wejdą kolejne specjalizacje, zapowiada Danuta Szczepańska ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
8: Jeśli chodzi o kolejne etapy, będziemy wprowadzali centralną rejestrację z zakresu endokrynologii, immunologii, chorób naczyń, nefrologii i neonatologii.
1: Docelowo do końca 2029 roku centralna rejestracja ma objąć całą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w Polsce. Ponad połowa upraw porzeczki nadaje się w tym roku do kosza. Ogrodnicy są załamani, bo takiej sytuacji nie było od ponad pół wieku. Po 3 dniach rekordowych upałów owoce dosłownie i w przenośni ugotowały się na krzewach.
9: Tak upalonych owoców to ja osobiście jeszcze nie widziałem. Nigdy nie spotkałem się z tym, aby były tak poparzone liście. Nie zostaje nic.
1: Mówił ogrodnik z Zagłębia Porzeczkowego w Klementowicach. Polska jest największym na świecie producentem i eksporterem porzeczki. Od dziś rodzice mogą składać wnioski o 300 zł w ramach programu Dobry Start. Świadczenie przeznaczone jest na wyprawkę szkolną, zakup zeszytów, podręczników i przyborów. Jeśli wniosek zostanie złożony do końca sierpnia, pieniądze trafią na konto najpóźniej do 30 września. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie przez aplikację mZUS, bankowość internetową lub portal Empatia. Nie żyje Victor Willis, lider zespołu disco Village People. Artysta zmarł wczoraj w wieku 74 lat po krótkiej, ale ciężkiej chorobie. Piosenkarz i jego zespół zasłynęli przebojem YMCA, wydanym w 1978 roku.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
10: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dziś w wielu regionach upalnie, gdzieniegdzie jednak więcej chmur, deszcz i gwałtowne burze. Najchłodniej od 18 stopni nad samym morzem i lokalnie na zachodzie, średnio 30 stopni, w centrum do 34, a nawet 37 we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
10: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
11: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka, to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
12: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10, 54 413 70 10, 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
13: Po reklamie.
14: Popołudniowe godziny szczytu się rozpoczynają. Popołudnie w środku tygodnia i ja przypominam o nowym utrudnieniu na włocławskich ulicach, o zamknięciu skrzyżowania Wysokiej z Kapitulną. Tam powstaje rondo, no i tam teraz nie przejedziemy.
13: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer.

mogę wrócić za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Dzisiaj w ogóle mamy jakąś kumulację świąt nietypowych, albo też typowych i bardzo ważnych. Moi drodzy, dziś mamy także Dzień Owoców. No i musicie się zgodzić. Może być różnie, może być niezbyt klawo, że tak powiem. Różne jakieś wszelakie problemy. No ale jak trwa sezon na arbuzy, truskawki, wiśnie, czereśnie, no to życie od razu automatycznie staje się piękne, nie? Tylko gorzej, jak za te owoce płacić trzeba.
1: Reklama.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
3: Wszystkim słuchaczom Radia Włocławek życzę wspaniałych, słonecznych wakacji i udanego, bezpiecznego wypoczynku. Joanna Borowiak, poseł na Sejm.
0: Po reklamie.

0: Moi drodzy, czy pies jest najlepszym przyjacielem człowieka? Okazuje się, że faktycznie tak. Dlaczego? Bo wpływa nawet dobrze na zdrowie. Poważnie, udowodniono, że przebywanie z psem obniża chociażby poziom stresu. No chyba, że wracamy do domu i widzimy, jak kanapa jest cała pogryziona.
1: Reklama. Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel, Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
2: W Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
3: Po reklamie. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Polscy turyści ranni w wypadku autokaru w Turcji. Po nocnym pożarze w Świnoujściu trwa przegląd budynku. Powiemy też o e-licytacjach, czyli nowym sposobie skarbówki na sprzedaż majątku dłużników. Paulina Nawrocka, zapraszam. Wypadek autokaru w Turcji z Polakami na pokładzie. Do zdarzenia doszło nad ranem w Antalii na południu kraju. 12 osób doznało lekkich obrażeń i trafiło do szpitala na obserwację. W autokarze znajdowało się w sumie 30 osób. Wszyscy to turyści z Polski. Nikt nie doznał poważnych obrażeń, mówi rzecznik resortu spraw zagranicznych Maciej Wewiór.
2: Nasz konsul jest w kontakcie i ze szpitalami, i z lokalnymi służbami, i z organizatorem wyjazdu.
1: Do wypadku doszło na prostej drodze. Według lokalnych mediów zginął kierowca samochodu osobowego. 26 pogorzelców korzysta z tymczasowego schronienia po nocnym pożarze poddasza bloku przy ulicy Grunwaldzkiej w Świnoujściu. Budynek jest czasowo wyłączony z użycia. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego oceni, czy i kiedy lokatorzy mogą wrócić do mieszkań. Od rana trwają przeglądy mieszkań. Ogień strawił drewnianą konstrukcję poszycia dachu. Podczas akcji gaśniczej część pomieszczeń na niższych piętrach została zalana. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Teraz ważna informacja dla mieszkańców okolicy Wlenia i Lwówka Śląskiego na Dolnym Śląsku. Pogorszyła się jakość wody w rzece Bóbr poniżej Zabory w Pilchowicach. To komunikat po posiedzeniu sztabu kryzysowego. Spuszczenie wody ze zbiornika, konieczne ze względu na remont tamy, doprowadziło do śnięcia ryb. Wyniki dzisiejszych badań w porównaniu z próbkami pobranymi wczoraj wskazują, że naumuł przedostający się ze zbiornika wpływa na pogorszenie wybranych parametrów jakości wody. Lekarze z Kliniki Kardiologii Dziecięcej i wad wrodzonych serca klinicznego Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie wszczepili dzieciom zastawki płucne bez otwierania klatki piersiowej przez naczynie krwionośne. Pacjentami było dwoje dzieci z ciężkimi, złożonymi, wrodzonymi wadami serca. Oboje wcześniej przeszli już wielokrotne operacje kardiochirurgiczne i wymagali kolejnej interwencji. Licytacje majątku dłużników od teraz są jak sprzedaż w sklepach internetowych. Zachęca skarbówka. Działający od dziś portal e-licytacje ma ułatwić dostęp do aukcji, na których sprzedawane są zajęte przedmioty. To m.in. samochody, sprzęt elektroniczny, zegarki czy biżuteria zajęte przez Krajową Administrację Skarbową w ramach egzekucji. Po wakacjach za pośrednictwem portalu będzie można kupić również nieruchomości. A o szczegółach Tomasz Fęska.
3: Wszystkie licytacje są na portalu, mówi dyrektor Arkadiusz Jedynak z Ministerstwa Finansów.
4: Każdy może przeglądać ogłoszenia. Mało tego, każdy może dodać sobie ogłoszenia do obserwowanych, żeby jak zacznie się licytacja, stwierdził, czy chce wziąć udział w licytacji, czy też nie. Każda licytacja z automatu trwa 7 dni.
3: A jeśli ktoś przebije ofertę w ciągu ostatnich 5 minut, aukcja zostaje przedłużona o kolejnych 5 i tak maksymalnie przez 72 godziny.
4: W pierwszej licytacji wartością startową jest 75% tej ceny oszacowania. W drugiej to jest tylko 50%. Jeżeli nie znajdą się nabywcy, to ceną wyjściową jest 10% wartości.
3: Licytować można po zalogowaniu profilem zaufanym lub mObywatelem. Różnica pomiędzy portalem e-licytacji a popularnymi sklepami internetowymi jest jedna. Na razie towar trzeba odebrać osobiście.
1: I jeszcze dobre wieści z Londynu. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polski tenisista wygrał z Austriakiem Sebastianem Offnerem 7-6, 6-4, 6-4.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Do końca dnia ostrzeżenia przed upałem i burzami. Te mogą być gwałtowne. Alerty obowiązują na południu, w centrum i na wschodzie. Od 20 stopni nad morzem, na termometrach przez 30 w centrum, do 34, a miejscami 37 na wschodzie i południowym wschodzie.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Ogłoszenie płatne.
8: Sprzedam działki budowlane o powierzchni 1800 m2 z uzyskanymi warunkami zabudowy w miejscowości Kozi Rób Leśny, w spokojnej i malowniczej okolicy gminy Tłuchowo, powiat lipnowski. Działki położone są przy asfaltowej drodze gminnej z dobrym dojazdem do miejscowości Skępe, Lipno, Sierpc, Płock, Włocławek. Telefon 504 243 126. 504 243 126.
9: To było ogłoszenie płatne. Reklama.
10: Co robisz?
11: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
10: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
11: Serio? A co z serwisem?
10: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
11: Brzmi dobrze.
10: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
11: To mnie przekonałeś.
10: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
9: Po reklamie.
12: Jesteśmy po 15 popołudniowej godziny szczytu i mimo, że wakacje, to we Włocławku się korkuje, oczywiście w okolicach mostu stalowego chociażby, ale przypominam też o nowym utrudnieniu. Nie przejedziemy z Wysokiej w Kapitulną czy z Kapitulnej w Wysoką. Tam rozpoczyna się budowa ronda.

0: wakacje, sezon urlopowy, pojechałoby się nad morze, nie? No kawał drogi. W ogóle to cały dzień jazdy, masakra, człowiek się bardziej zmęczy niż odpocznie takimi wakacjami, no ale pojechałoby się. Z tym, że nie ma wcale potrzeby. Moi drodzy, ja dosłownie wczoraj w naszym regionie, nie powiem dokładnie gdzie, jadłem gofra za 34 zł. To po co jechać do Kołobrzegu, jak to samo mamy tutaj?
1: Reklama.
2: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
3: Budujesz dom? Remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
1: Po reklamie. WPP na 101,4 FM.
4: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj Pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin, Twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12 B 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
2: Szukasz lepszego diesla? Wybierz paliwo B0, bez biododatków. To wyższa wydajność silnika, niższe spalanie i skuteczna ochrona układu wtryskowego. B0 sprawdza się zawsze. Zapewnia maksymalną moc i dłużej zachowuje swoje właściwości. Czysty diesel w najlepszej formie. Pytaj o paliwo B0 na stacji paliw Gradowski, ulica Toruńska 64 we Włocławku.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Przy hali na Zielonym Rynku ponownie można parkować. Oraz we Włocławku w wakacje 3 orliki zostaną wyremontowane. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Jeszcze do niedawna kierowcy zwracali uwagę, że mimo zakończenia objazdów autobusów miejsca postojowe nadal pozostawały wyłączone z użytkowania. Z taką sprawą zgłosił się do naszej redakcji jeden z mieszkańców. Jak wyjaśnia, w czasie gdy autobusy kursowały przez Zielony Rynek i ulicę Bojańczyka, zakaz parkowania był uzasadniony i miał ułatwić przejazd komunikacji miejskiej. Problem pojawił się po zakończeniu objazdów, ponieważ znaki informujące o parkingu wciąż pozostawały zasłonięte, a kierowcy nie mogli korzystać z miejsc postojowych.
4: Została uwolniona ulica od przejazdu autobusów, więc w związku z tym powinno być udostępnione zdjęte w tablicę z miejscem wyznaczonym dla postojów, dla miejsca parkingowe. Do tej pory nie jest zdjęte i w dalszym ciągu te miejsca parkingowe są nieczynne, które mogą być czynne, bo autobusy już nie przejeżdżają. Nam brakuje ciągle miejsc parkingowych. Mieszkam tam, nie mam gdzie samochodu postawić.
3: Jeszcze dziś rano, kiedy byliśmy na miejscu, oznakowanie nadal było zasłonięte. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z Urzędem Miasta Włocławek. Jeszcze przed publikacją naszego materiału parking został ponownie udostępniony kierowcom. Mówi Jakub Steinwald, Urząd Miasta Włocławek.
5: Z racji tego, że w Śródmieściu toczą się inwestycje. Ruch autobusów został poprowadzony właśnie przez Zielony Rynek, czyli przez ulicę Bojańczyka, zamiast jak to było przez ulicę Świętego Antoniego. Natomiast ulica Świętego Antoniego została uwolniona. Ruch autobusów wraca właśnie na tą ulicę. Stąd chwilowe ograniczenie korzystania z tych miejsc parkingowych właśnie w tej lokalizacji. Ale tak jak pan redaktor właśnie wspomniał, dzisiaj zostały już odblokowane te miejsca parkingowe. Folie, które były na znakach, zostały zdjęte.
3: Przy okazji mieszkańcy zwracają uwagę na jeszcze jeden problem. Ich zdaniem w tej części miasta wciąż brakuje miejsc parkingowych. W ratuszu zapewniają, że potrzeby kierowców są analizowane i temat zwiększenia liczby miejsc postojowych jest brany pod uwagę. Na tę chwilę kierowcy mogą już ponownie korzystać z parkingu przy hali na Zielonym Rynku. Orliki to wielofunkcyjne boiska budowane w ramach programu rządowo-samorządowego w latach 2008-2012. Jak łatwo policzyć, nawet najmłodsze orliki mają już 14 lat. Obiekty są używane zarówno przez szkoły, kluby sportowe, jak i również dzieci i młodzież po lekcjach. Orliki również się zużywają. We Włocławku w wakacje 3 z nich zostaną wyremontowane, mówi Jarosław Zdanowski, zastępca prezydenta Włocławka.
6: Przebudowa będzie dotyczyła 3 orlików zlokalizowanych przy ulicy Papieżka, przy zespole szkół nr 11, przy zespole szkół budowlanych na ulicy Nowomiejskiej oraz przy zespole szkół elektrycznych na ulicy Toruńskiej. Przebudowa będzie obejmowała przede wszystkim takie prace konserwacyjne na obiekcie, wymiany zniszczonych elementów oraz prace naprawcze w budynkach pomieszczeń socjalnych.
3: Dlaczego akurat te orliki będą remontowane?
6: One zostały wytypowane z uwagi na ich bardzo duże wyeksploatowanie poszczególnych części tych obiektów. Ja powiem, że kompleksowo także zostanie wymienione oświetlenie na tych obiektach, czyli zdemontowane stare i założone nowe LED-owe. W dalszej kolejności chcemy pozyskać także środki, będziemy wysłać środki na budowę nowych orlików. Będzie to orlik przy ulicy też Nowomiejskiej przy zespole szkół nr 3, orlik przy zespole szkół ekonomicznych oraz kompletna przebudowa orlika przy ulicy Kaliskiej, pierwszego orlika, który był w Włocławku wybudowany.
3: We Włocławku jest 7 orlików. Przy szkole podstawowej nr 5, szkole podstawowej nr 7, zespole szkół nr 4, zespole szkół nr 11, zespole szkół elektrycznych, zespole szkół budowlanych i zespole szkół technicznych.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. Południe po polsku na 101,4 FM.

0: Sławku, będzie coś dla Was w Browarze B, konkretnie rozpoczęcie. Lubicie planszówki, gry planszowe? To w ten weekend we Włocławku będzie coś dla Was. W Browarze B konkretnie rozpoczęcie wakacji z taktykiem. Noc gier planszowych. To konkretnie w najbliższą sobotę od 18 do 5 rano. Cała noc gier planszowych. A szczegóły? Na stronie Browaru B. My wracamy do grania. Nie w planszówki, a w przeboje. Popołudniowe przeboje.
1: Reklama.
2: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy!
3: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Choinek Wiktorowo.
1: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nauczyciele domagają się podwyżek i zapowiadają protest. Delegacje USA i Iranu spotkały się w Dosze. A w Gdyni startuje wielkie muzyczne święto – Festiwal Open Air. Paulina Nawrocka, zapraszam. Nauczyciele planują protest tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Związkowcy domagają się podwyżek i jasnych deklaracji ze strony Ministerstwa Edukacji. To ostatni dzwonek dla rządu, mówi prezes ZNP Sławomir Broniarz.
2: Pierwszą formą akcji protestacyjnej będzie manifestacja organizowana 31 sierpnia przed siedzibą premiera rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Chcemy bowiem w tej manifestacji przypomnieć politykom, przypomnieć panu premierowi, wezwać ich do tablicy i zapytać, w jaki sposób dotrzymają deklaracji składanych także w kampanii wyborczej, ale także w latach następnych dotyczących godnych płac nauczycieli.
1: Protest ma być rezultatem braku porozumienia między rządem i związkowcami w sprawie podwyżek. Podczas gdy nauczyciele domagają się 15-procentowego podwyższenia pensji, Ministerstwo Edukacji proponuje 3-procentowe podwyżki, co, jak podkreślają związkowcy, stanowi jedynie waloryzację pensji w oparciu o inflację. W Dosze odbyły się rozmowy techniczne między delegacjami USA i Iranu. Wiceszef irańskiej dyplomacji przekazał, że skupiały się na wdrożeniu tymczasowego porozumienia między stronami. Dodał, że przedstawiciele Teheranu chcieli koncentrować się na zarządzaniu ciśniną Ormuz i uwolnieniu 6 miliardów dolarów zamrożonych irańskich aktywów. Natomiast priorytetem Stanów Zjednoczonych jest zapewnienie swobodnego przepływu towarów przez cieśninę. Prawo i Sprawiedliwość reaguje na aferę w Szpitalu Południowym i składa wniosek o powołanie Komisji Zaufania Publicznego. Nie ma to być komisja śledcza, tylko apolityczna, bez polityków. Wyboru co prawda miałby dokonać Sejm, ale spośród kandydatów zgłoszonych przez środowiska medyczne. Komisja ma mieć dość szerokie uprawnienia i nie podlegać żadnemu organowi państwowemu, mówi Jarosław Kaczyński.
3: Ma powstać organ, który w ciągu jakiegoś czasu, na pewno to nie będzie czas liczony w tygodniach, mamy nadzieję, że nie będzie liczony w latach. Będzie mógł ustalić, co się działo w Szpitalu Południowym, ale także co dzieje się w innych szpitalach, bo skargi na sytuację w służbie zdrowia to jest sprawa mająca bardzo długą historię.
1: Prezes PiS-u twierdzi, że proponuje powołanie komisji, bo nie widzi szansy na wyjaśnienie problemów związanych ze szpitalami i ochroną zdrowia w Polsce. Ruszyły zapisy na powszechne warsztaty ochrony ludności w województwie kujawsko-pomorskim. Zajęcia w ramach ogólnopolskiego rządowego programu prowadzi Polski Czerwony Krzyż. Warsztaty są darmowe, zachęca dyrektor kujawsko-pomorskiego oddziału PCK Tomasz Okoński.
4: To zarówno dotyczy osób indywidualnych, czyli jeżeli ktoś stwierdza, że chciałby się na takie warsztaty zapisać i dowiedzieć się, co robić w sytuacjach zagrożenia, w sytuacjach kryzysowych, to oczywiście może się zapisać.
1: Do listopada Polski Czerwony Krzyż zorganizuje 250 takich 8-godzinnych warsztatów. Rozpoczyna się Open Air Festival. To 4 dni koncertów. Wśród headlinerów Florence and the Machine, The Cure, Nick Cave i The XX. Na lotnisku Gdynia-Kosakowo na kilku scenach wystąpi ponad 80 zespołów i artystów solowych.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Ochłody najlepiej szukać dziś nad morzem. Tam termometry pokazują 18 stopni, podobne wartości lokalnie na zachodzie. Poza tym 30 stopni w centrum, do 37 we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju. W całej Polsce, głównie na południowym zachodzie, są alerty przed burzami i deszczem.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Reklama.
8: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
9: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu, w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
10: Po reklamie.
11: Tradycyjnie też sprawdzamy, kto ze znanych osób urodził się właśnie 1 lipca w 1967. Ikona lat 90. Pamela Anderson przyszła na świat. Oczywiście, dziewczyna ze Słonecznego Patrolu. Lata 90. to też epoka z jednej strony ogromnej popularności, z drugiej niesamowitej tragedii Diany Spencer, księżnej Walii, księżnej Diany. Ta również urodziła się 1 lipca 1961 roku.
7: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM. To był

0: Zajrzyjmy jeszcze na Mundial. Szwecja przegrała z Francją 0-3, no i odpadła z rywalizacji. Niektórzy mówią w internecie, widziałem takie komentarze, no to powinniśmy być my. No my powinniśmy z tą Szwecją wtedy wygrać, to my powinniśmy teraz z tą Francją grać. No tak, tylko nawet jakbyśmy awansowali, to pewnie i tak nie udałoby się wyjść z grupy.
1: Reklama. Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10 54 413 70 10 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
2: Szukasz płyt meblowych, blatów lub akcesoriów? A może potrzebujesz precyzyjnego cięcia i oklejania? Wpadnij do naszej hurtowni przy ulicy Wroniej 23/25. Dawny Lok. Oferujemy ogromny wybór frontów. Akrylowych, lakierowanych i foliowanych. A jeśli marzysz o meblach na wymiar, kuchniach, szafach, garderobach czy meblach biurowych, wykonamy je dla Ciebie z profesjonalnym montażem u klienta. Zadzwoń 506 794 420 lub 544 121 657. Twoje meble zaczynają się u nas.
1: Po reklamie. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Lubisz na ostro? To będzie na ostro. Pizzeria Pepperoni. Zapraszamy na pizzę w nowej jakości i doskonałym smaku. U nas również zestawy obiadowe oraz sałatki. Więcej na www.pizzeriapepperoni.eu. Przyjdź, zjedz u nas lub zamów przez telefon. Włocławek Michelin, ulica Kaletnicza 12, telefon 731 011 180 oraz Szpital Górny, ulica Lipowa 37, telefon 513 908 983. Pepperoni. Smak, który rozpala apetyt.
2: W Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabat aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37 przez 39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37 przez 39. Szczegóły na bokaro.pl. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Włocławku realizuje projekt Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację sieci wodociągowej, unowocześnienie stacji uzdatniania wody oraz wdrożenie systemów monitoringu i zarządzania siecią, a także działania edukacyjne w zakresie oszczędzania wody. Inwestycje te pozwolą na ograniczenie strat wody, poprawę parametrów jakościowych oraz zwiększenie niezawodności dostaw dla mieszkanek i mieszkańców Włocławka. Zakres projektu odpowiada na potrzeby rozwoju miasta oraz wyzwania związane z ochroną środowiska i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi. MPWiK Spółka z o.o. we Włocławku to nowoczesna infrastruktura dla bezpieczeństwa i jakości wody. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.
3: Wszystkim słuchaczom Radia Włocławek życzę wspaniałych, słonecznych wakacji i udanego, bezpiecznego wypoczynku. Joanna Borowiak, poseł na Sejm.
0: Po reklamie.
4: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
5: Uczestnicy Zakładu Aktywności Zawodowej wybrali się do nowego targu oraz prokuratura skierowała do sądów rejonowych akt oskarżenia. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Zakład Aktywności Zawodowej w Włocławku stawia nie tylko na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami, ale również na ich rozwój i rehabilitację społeczną. Jednym z elementów takich działań są wyjazdy, które pomagają przełamywać bariery, budować samodzielność i zdobywać nowe doświadczenia. Tym razem grupa uczestników wybrała się do nowego targu. Mówi Marcin Lewandowski, dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Włocławku.
6: Jednym z elementów, jest istotnych elementów naszej pracy z osobami z niepełnosprawnościami, jest rehabilitacja. I dawno chodziło nam po głowie, żeby zacząć pokonywać pewne bariery, które wydają się niemożliwe. Nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Szerpowie Nadziei. To jest fundacja, która pokazuje, że nawet osoby, które mają problemy z poruszaniem się na co dzień, mogą zdobywać góry. I rzeczywiście jesteśmy po pierwszym wyjeździe. Jak było w Nowym Targu? Dokąd poszli? Co zrobili? To już opowiedzą uczestnicy tej wycieczki. Ja się bardzo cieszę, że to jest początek drogi. Mamy w planach już następne wyjazdy. Gdzieś tam teraz już Babia Góra, ale to dopiero później.
5: Podczas kilkudniowego wyjazdu uczestnicy mieli okazję poznawać region, podziwiać górskie krajobrazy, ale również spotkać się z pracownikami Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowym Targu. Jak podkreślają, była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych znajomości.
7: Widoki były znakomite, fantastyczne, załoga tak samo, współpracowaliśmy z kierownictwem, jak z tamtymi na przykład pracownikami, na przykład jak ZAZU i tak dalej. Dużo może opowiadać, bardzo dużo. Widoki znakomite, fantastyczne.
8: I to jest rewelacja. Przede wszystkim pomoc na przykład tych światłów nadziei faktycznie potrzebna była. W moim przypadku, gdyby nie ich pomoc, to znaczy w tym uczestniczył na przykład tu kolega i kierownik stralni. Dzięki nim mogłem z tego skorzystać.
5: Przedstawiciele Włocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej zaznaczają, że takie wyjazdy mają znacznie szerszy wymiar niż tylko turystyka. To ważny element rehabilitacji społecznej, który uczy samodzielności, współpracy i funkcjonowania w nowych sytuacjach. Zdaniem organizatorów podobne wyjazdy będą kontynuowane również w przyszłości. To forma wsparcia, która pozwala uczestnikom rozwijać swoje umiejętności, nabierać pewności siebie oraz pokazywać, że aktywność i integracja są ważnym elementem codziennego życia osób z niepełnosprawnościami. Prokuratura Okręgowa we Włocławku skierowała do sądów rejonowych we Włocławku i Warszawie akty oskarżenia przeciwko Rafałowi W. i Bartoszowi P. Sprawy dotyczą posiadania i rozpowszechniania plików z treściami pornograficznymi z udziałem małoletnich. Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Włocławku.
0: Rafał W., mężczyzna w wieku około 40 lat, został oskarżony o to, iż na terenie Włocławka w okresie od grudnia 2023 roku do maja 2024 roku posiadał pliki wideo oraz pliki graficzne w ilości kilkuset i rozpowszechniał w celu udostępnienia te pliki. Były to pliki zawierające treści pornograficzne z udziałem małoletnich dzieci. Natomiast Bartosz P. został oskarżony o to, iż w okresie od 2023 roku do maja 2025 roku na terenie Warszawy rozpowszechniał w celu udostępnienia pliki graficzne, zdjęcia, filmy dotyczące treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Ponadto Bartosz P. został również oskarżony o to, iż na terenie Warszawy oraz w innych nieustalonych miejscowościach uzyskał dostęp do cudzych programów komputerowych, którymi nie miał prawa rozporządzać. Uzyskał ten dostęp i przechowywał je na dysku swojego komputera, a następnie dokonywał obrotu tymi towarami. Były to towary z podrobionymi znakami towarowymi.
5: Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, polegającego na zobowiązaniu do stawiania się w określonych dniach i godzinach w Komendzie Miejskiej Policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego. Oskarżony Rafał W. przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw, złożył wyjaśnienia. Natomiast oskarżony Bartosz P. jedynie częściowo przyznał się do zarzucanych mu przestępstw oraz również złożył wyjaśnienia. Mężczyznom grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.
2: Słuchacie Pulsu Włocławka. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Wspominałem już o tym, że mamy Dzień Psa. Dzisiaj jest Światowy Dzień Psa, no najlepszego przyjaciela człowieka i mogłoby się wydawać, że każdy jakąś tam sympatią psy darzy, a okazuje się, że właśnie nic bardziej mylnego i nawet jest specjalna chyba bojówka antypsiarska. Nie wiem jak u was, no ale u mnie na bloku jest wielki napis jeb w sposób intymny przytulać psy.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780-175-870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
4: Północ Włocławek. Polski Kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
3: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
4: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach. Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
5: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
4: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
5: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
4: A co z jedzeniem?
5: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
4: Dzieci nie będą się nudzić?
5: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
1: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Tragiczny wypadek podczas prac polowych. Nie żyje dziecko. Ceny paliw gwałtownie wzrosły po zakończeniu programu CPN. Sprawdzimy też, ile Polacy planują w tym roku wydać na wakacje. Paulina Nawrocka, zapraszam. 14-letnia dziewczynka zginęła przygnieciona przez ciągnik rolniczy. Do tragedii doszło podczas prac polowych w miejscowości Kików w powiecie Buskim. Mimo prowadzonej na miejscu reanimacji życia dziecka nie udało się uratować. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności i przyczyny wypadku. Po zakończeniu programu CPN ceny paliw gwałtownie wzrosły, wynika z danych portalu epetrol.pl. Podwyżki objęły wszystkie paliwa z wyjątkiem autogazu. Najbardziej wzrosła średnia cena oleju napędowego, która zwiększyła się o 93 grosze. Średnia cena benzyny 95 wzrosła natomiast o 89 grosze. Prezydentowi kończy się czas na podjęcie decyzji w sprawie ustawy o rzeczniku praw ucznia. Uczniowie będą mogli się do niego odwołać, jeśli szkoła potraktuje ich niesprawiedliwie. Rozwiązaniu sprzeciwia się część nauczycieli i dyrektorów szkół. Ich zdaniem to negatywnie wpływałoby na autorytet nauczycieli. O szczegółach Ben O'Connor.
2: Jak mówi prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty Marek Pleśniar, nowa instytucja rodzi obawy wśród nauczycieli.
3: Ustawa w tym kształcie jest gotową instrukcją, przepraszam, dla pieniaczy. Jak nie zadziałało tu, to idź tam. Jak nie tu, to idź jeszcze wyżej. Te wszystkie instancje z jakiegoś powodu pomijają dyrektora, który powinien chyba jednak wiedzieć, co nauczyciele robią źle. Tylko ma to zrobić ten rzecznik i w dodatku powiadomić kogoś wyżej bez dyrektora. Stworzy się drugi system.
2: Doradca prezydenta Karola Nawrockiego Jakub Banaszek zapowiada konsultacje w tej sprawie.
4: W tej sprawie jeszcze mają odbyć się konsultacje i rozmowy ze środowiskami nie tylko uczniowskimi czy młodzieżowymi, ale również i dydaktycznymi.
2: Prezydent na rozmowy wokół ustawy czasu ma niewiele. Termin na ostateczną decyzję prezydenta mija jeszcze w tym tygodniu.
1: Autobusy i trolejbusy w Gdyni od dzisiaj jeżdżą pod wspólnym szyldem Gdyńska Komunikacja Miejska. Samorząd zdecydował się połączyć funkcjonujące dotąd 3 spółki komunikacyjne w jedną. Ma to przynieść korzyści zarówno dla organizatora przewozów, jak i pasażerów, mówi prezydent Aleksandra Kosiorek.
5: To przede wszystkim strategia zarządzania komunikacją, czyli łatwiejsze zarządzanie, bardziej skuteczne, bardziej optymalne z punktu widzenia miasta. To także tabor, który jest bardziej ujednolicony, jego obsługa dzięki temu jest prostsza.
1: Gdyńska Komunikacja Miejska po połączeniu stała się 7. co do wielkości przewoźnikiem w Polsce. Ponad 5100 zł, tyle w tym roku na wakacje chce wydać przeciętne gospodarstwo domowe. To jak wynika z badania Związku Banków Polskich, o 700 zł więcej niż rok temu. Branża turystyczna widzi ten wzrost wydatków, a są jego 2 powody, mówi Marzena Buczkowska-German z portalu wakacje.pl.
6: Z jednej strony możemy sobie właśnie pozwolić na jakieś wakacje trochę droższe, ale też wydajemy więcej generalnie, bo jeździmy częściej. Nie ograniczamy się do tego, żeby pojechać tylko raz do roku, czy 2 razy na przykład w ferie zimowe i latem, ale że też wykorzystujemy długie weekendy.
1: Z raportu wynika, że w te wakacje wyjazd krajowy planuje 53% badanych.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Po południu i wieczorem na zachodzie i północnym zachodzie duże zachmurzenie z opadami. Na pozostałym obszarze kraju też pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie nawet z gradem. Na termometrach od 18 stopni nad morzem, przez 30 w centrum do nawet 37 na wschodzie kraju.
7: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Ogłoszenie płatne.
10: Sprzedam działki budowlane o powierzchni 1800 m2 z uzyskanymi warunkami zabudowy w miejscowości Kozi Róg Leśny w spokojnej i malowniczej okolicy gminy Tłuchowo, powiat lipnowski. Działki położone są przy asfaltowej drodze gminnej z dobrym dojazdem do miejscowości Skępe, Lipno, Sierpc, Płock, Włocławek. Telefon 504 243 126. 504 243 126.
11: To było ogłoszenie płatne. Reklama.
12: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
11: Po reklamie.
13: Jesteśmy po 17:00. W tej godzinie powiemy o obiekcie, budynku, który zna każdy włocławianin, każdy mieszkaniec regionu, a właśnie jest burzony. W tym miejscu powstanie osiedle. Wszystkie szczegóły za moment.
11: Po polsku na 101.4 FM.

że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kiti, haha, ale

0: wspominałem już o tym, że dziś mamy ważne święto, mamy Międzynarodowy Dzień Psa. I może międzynarodowy, ale tak naprawdę to święto jest mocno polskie, bo my przodujemy w Europie, jeśli chodzi o posiadanie tych czworonożnych przyjaciół. Kotów też mamy bardzo dużo, ale psa ma blisko połowa gospodarstw domowych. Nawet ostatnio wychodzi na to, że w większej ilości domów jest pies niż dziecko. To jest chyba to słynne psiecko. Tylko dlaczego 800 plus nie dają?
1: Reklama.
2: Co robisz?
3: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
2: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
3: Serio? A co z serwisem?
2: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
3: Brzmi dobrze.
2: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
3: To mnie przekonałeś.
2: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
1: Po reklamie. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów. Palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu. Się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu. Przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym sen.

0: Ostatni dzień sierpnia rozstawia się, a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji, la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez trend,

patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

jest tu nie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.

0: Moi drodzy, stadion Włocławi, stadion pomiędzy Krajową Jedynką a ulicą Chopina, no ikona Włocławka, przedwojenny budynek, przedwojenna trybuna właśnie jest burzona. W tym miejscu powstanie osiedle mieszkaniowe, stadion od wielu lat był pusty, Włocławia gra obecnie na stadionie Osiru, tereny zostały sprzedane, obecnie stadion jest burzony, no i tam będzie osiedle. Jeżeli chcecie zobaczyć ostatni raz stadion Włocławi, Włocławek, z którym pewnie wiele z Was ma dużo wspomnień, no to są ostatnie dni albo nawet ostatnie godziny na to, żeby go zobaczyć i przejść się tam na spacer.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy Twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Mamo, patrz! Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!
4: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy Twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
3: Świat gier w prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
4: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
3: To co, chodzimy do gry?
4: Pewnie. Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
1: Po reklamie. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Kilkanaście minut do 18, punktualnie o tej godzinie oczywiście wiadomości z kraju i ze świata. Filip Baćkowski, dzięki za dziś i do jutra. Trzymajcie się ciepło, cześć. A mnóstwo informacji z regionu o każdej porze dnia i nocy na www.kujawy.info.
1: Reklama.
2: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj Pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin, miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12B, 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
3: Szukasz lepszego diesla? Wybierz paliwo B0, bez biododatków. To wyższa wydajność silnika, niższe spalanie i skuteczna ochrona układu wtryskowego. B0 sprawdza się zawsze. Zapewnia maksymalną moc i dłużej zachowuje swoje właściwości. Czysty diesel w najlepszej formie. Pytaj o paliwo B0 na stacji paliw Gradowski, ulica Toruńska 64 we Włocławku.
1: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ceny paliw wystrzeliły dziś prawie o złotówkę więcej za litr. Prezydent proponuje prawny zakaz propagowania banderyzmu. W Warszawie stanie pomnik słynnego niedźwiedzia Wojtka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 80 groszy, a na niektórych stacjach nawet złotówka, ceny paliw poszły w górę. Skończył się program CPN i od dziś VAT na stacjach wrócił do 23%. Kierowcy nie są zachwyceni, ale jak mówią w rozmowie z Marcinem Starcem, większość spodziewała się wzrostu cen.
2: Jerońsko drogo. Już jaka cena?
3: Powariowali. Właściwie złotych można zauważyć różnicy na litrze, także ceny kosmiczne.
4: Pan widzę tankuje do pełna, no i widać różnicę z ostatnim tankowaniem?
5: Zadankować do pełna. No jak wzrosną, to co zrobisz? Trzeba je tak tankować.
4: A myśli pan, że jeszcze wzrośnie?
5: Myślę, że tak. 40 groszy.
6: Nie wiem, na ile im fantazja pozwoli. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Na pewno mnie zaskoczą.
7: Nie sądzę, że oni zaraz te ceny obniżą tak szybko. Byle pretekst, to już do góry hopsiup, a tutaj obniżyć, to myślę, że to trochę potrwa, zanim się doczekamy jakiejś obniżki.
1: To czy w najbliższym czasie paliwa będą dalej drożeć, to w głównej mierze zależy od sytuacji na światowych rynkach. Wypadek na przejeździe kolejowym w Kiszkowie w Wielkopolsce. 41-letni kierowca wjechał samochodem pod pociąg towarowy. Zginął na miejscu. Policja próbuje ustalić, jak doszło do tego wypadku. Polityczny konflikt między Polską a Ukrainą eskaluje. Po słowach Wołodymyra Zełenskiego o tym, że nikt nie będzie wskazywać Ukraińcom, jakich bohaterów mają czcić, Rada Najwyższa uchwaliła ustawę o ukraińskim panteonie narodowym. Znajdą się w nim m.in. żołnierze UPA odpowiedzialni za rzeź wołyńską. Tymczasem polski Sejm za dwa dni rozpocznie pracę nad prezydenckim projektem w sprawie zakazu propagowania banderyzmu. Maciej Kluczka.
8: Trudna historia kolejny raz dzieli Polskę i Ukrainę. Narodowy panteon Ukrainy z żołnierzami UPA sprawia, że Ukraina sama wystawia się poza krąg państw zachodnich, mówi szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
9: Sławienie bandery, sławienie zbrodniarzy, którzy dopuścili się nieludzkich zbrodni, ludobójstwa na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej, to nie jest ten kierunek, który jest kierunkiem do świata zachodu, świata cywilizacji, świata wspólnych wartości europejskich. To nie jest droga, która prowadzi do świata cywilizowanego.
8: Koalicja rządząca nie wyklucza jednak pod pewnymi warunkami poparcia dla prezydenckiego projektu w sprawie zakazu propagowania banderyzmu. Politycy podkreślają jednak, że te przepisy muszą być bardzo precyzyjne, bo materia jest delikatna.
1: Duże osiągnięcie kardiologii dziecięcej. Lekarze ze Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie wszczepili dzieciom zastawki płucne bez otwierania klatki piersiowej. Pacjentami było dwoje dzieci z ciężkimi, złożonymi, wrodzonymi wadami serca. Oboje wcześniej przeszli już wielokrotne operacje kardiochirurgiczne i wymagali kolejnej interwencji. W Śródmieściu Warszawy stanie pomnik niedźwiedzia Wojtka. Pomysł poparli stołeczni radni. Wojtek był niedźwiedziem adoptowanym w Persji przez żołnierzy generała Andersa w czasie II wojny światowej. Według żołnierzy nosił skrzynki z amunicją i ciągnął za sobą wózek z zaopatrzeniem, także podczas walk o Monte Cassino. Pomniki niedźwiedzia Wojtka odsłonięto już we Włoszech i w Wielkiej Brytanii.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
10: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Mamy ostrzeżenia przed burzami i upałem cały czas na południowym wschodzie Polski. Burzowo może być w ogóle w całej wschodniej połowie kraju i na południu. A jutro już łagodniejsza aura, temperatura delikatnie powyżej 25, 26, 27, przeważnie słonecznie i drobne opady.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
10: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy wielkosztomowego Wimbledonu. Polski tenisista wygrał z Austriakiem Sebastianem Hofnerem 7-6, 6-4, 6-4, a spotkanie trwało godzinę i 57 minut. Hurkacz w Londynie gra po dwuletniej przerwie. Tuż przed paryskimi igrzyskami doznał tam kontuzji kolana, która wywróciła jego karierę. Wówczas był rozstawiony z numerem 7, a teraz zajmuje w rankingu ATP dopiero 94 miejsce. Gorzej naszym tenisistom poszło na Wimbledonie w deblu. Karol Drzewiecki i Kamil Majchrzak odpadli w pierwszej rundzie po porażce z Brazylijczykiem Fernando Rombolim i Australijczykiem Johnem Patrickiem Smithem 7-5, 6-7, 6-7, a mieli dwie piłki meczowe. Wcześniej odpadli Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson, którzy przegrali ze Szwajcarem Jakubem Polem i Amerykaninem Ryanem Segermanem 4-6, 4-6. Na piłkarskim mundialu dziś kolejne mecze o awans do 1/8 finału. Poza spotkaniem Anglia-Kongo, które właśnie się rozpoczęło, kibiców czeka także mecz gospodarzy, czyli USA z Bośnią i Hercegowiną oraz Belgii z Senegalem. W tym drugim faworytami są Czerwone Diabły, tak przynajmniej uważa trener Belgów Rudy Garcia.
12: To silny fizycznie zespół, to drużyna, która się szybko porusza, ale także bardzo dobrze broni, ma wysokie umiejętności i tak dalej. Jeśli chodzi o nas, musimy wznieść się na nasz absolutnie najwyższy poziom. A kiedy jesteśmy w najwyższej formie, to uważam, że możemy pokonać każdego.
11: Trener Senegalu, Pape Thiaw, przestrzega z kolei przed lekceważeniem afrykańskich zespołów.
12: Aż 9 drużyn wyszło z grupy. Już nie musimy nikomu niczego zazdrościć. Myślę, że to zasługa dobrej pracy, kiedy widzi się afrykańskie zespoły prowadzone przez trenerów z tych krajów, przez synów własnych ojczyzn. Oznacza to, że jesteśmy dobrze wyszkoleni. Mamy potencjał ludzki i mamy dobrych piłkarzy.
11: Mecz Belgii z Senegalem o godzinie 22, a USA z Bośnią o 2 w nocy.
13: Reklama. Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
14: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zakupy na chińskich platformach internetowych zdrożeją, zmieniło się prawo. Kolejny pociąg stoi z powodu awarii sieci trakcyjnej między Słupskiem a Lęborkiem. W Holandii urodziły się jednojajowe czworaczki. To, jak mówią lekarze, przypadek 1 na 11 milionów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Paczki z Chin już nie takie tanie. W życie wchodzą dodatkowe opłaty dla małych paczek z popularnych chińskich sklepów. Dotychczas przesyłki o wartości do 150 euro były zwolnione z cła. Teraz do każdego produktu w paczce będą doliczane 3 euro dopłaty. Ma to powstrzymać zalew tanich chińskich towarów, które wypierają z rynku europejskie firmy. Chińskie platformy już myślą, jak te przepisy obejść. Wojciech Kowalik rozmawia o tym z Elizą Turkiewicz z Konfederacji Lewiatan.
2: Już nawet widać, że część spółek chińskich przynosi swoje magazyny do Europy, żeby uniknąć wielokrotnego oclenia. Czyli przykładowo z Chin przyjdzie jedna paczka do Europy, więc to już będzie tylko i wyłącznie pojedyncze odsłanie.
3: No tak, i z tych magazynów europejskich później będzie to rozsyłane po Europie.
2: Zgadza się.
3: Czy są jakieś branże, które mogą najbardziej zyskać na tych przepisach, które właśnie weszły w życie?
2: Jak najbardziej. Sądzę, że tutaj branża odzieżowa może bardzo dużo zyskać, ale też branża AGD może bardzo na tym dużo zyskać, bo też widzimy, jaka skala jest, jeżeli chodzi o podrobioną elektronikę, jak bardzo mocno zalewa nasz europejski rynek.
1: Podobne rozwiązania. Specjalne dopłaty do małych paczek z Chin kilka miesięcy temu wprowadzili Amerykanie. Tam się udało, liczba takich przesyłek spadła o połowę. Ruch pociągów na trasie Lęborg-Słupsk wstrzymany przyczyną awaria sieci trakcyjnej. Pociąg nie ma zasilania. Ta sytuacja trwa już kilka godzin, planowany czas utrudnień to kolejnych kilka. W ostatnich dniach upały opóźniały lub zatrzymały kilkadziesiąt pociągów dziennie w całej Polsce. Wchodzi w życie kolejny etap tak zwanej ustawy wygaszającej wsparcie dla Ukrainy. Od dziś część obywateli naszego wschodniego sąsiada traci prawo do bezpłatnego pobytu w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania. Dotyczy to m.in. osób niepełnosprawnych, kobiet w ciąży i emerytów, stawiając ich w bardzo trudnej sytuacji, mówi dziś Milena Kloczkowska z Katedry Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
4: Ciężko założyć, że osoba, która ma 65 lat i więcej, pochodzi z Ukrainy, nie mówi biechle w języku polskim, usamodzielni się poprzez łatwe znalezienie zatrudnienia.
1: Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek zwrócił uwagę na to, że ograniczenie dostępu do ośrodków może zwiększyć ryzyko bezdomności i wykluczenia społecznego. Napełnienie polskich magazynów gazu przekroczyło 70%, poinformowała spółka Gaz Storage Poland, która nimi zarządza. Ten poziom stawia nasz kraj w czołówce Europy, obok Portugalii, Hiszpanii i Włoch. Średnia napełnienia magazynów dla całej Unii Europejskiej to około 49%. Ponad połowa upraw porzeczki pójdzie do kosza. Po trzech dniach rekordowych upałów owoce dosłownie i w przenośni ugotowały się na krzewach, mówi ogrodnik z zagłębia porzeczkowego w Klementowicach.
5: Tak upalonych owoców to ja osobiście jeszcze nie widziałem. Nigdy nie spotkałem się z tym, aby były tak poparzone liście. Nie zostaje nic.
1: Polska jest największym na świecie producentem i eksporterem porzeczki. W Holandii urodziły się jednojajowe czworaczki. Statystycznie, jak podaje szpital, to przypadek 1 na 11 milionów. Czterej chłopcy, Adam, Amir, Hassan i Hussein, przyszli na świat w 29. miesiącu ciąży i od maja są na intensywnej terapii noworodka. Ale podobno rosną i mają się dobrze.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Synoptycy ostrzegają przed burzami całą wschodnią i południową Polskę. Gdzieniegdzie burze mogą być gwałtowne. Na termometrach od 20 stopni nad morzem, około 30 teraz w centrum, a najgoręcej właśnie we wschodniej Polsce, nawet do 37. Jutro już łagodniej, około 25.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz wygrał drugi mecz z rzędu bez straty seta i awansował do trzeciej rundy Wimbledonu. Tym razem pokonał Austriaka Sebastiana Hoffnera 7-6, 6-4, 6-4. W piątek o awans do czwartej rundy zagra z Amerykaninem Tomim Polem. Michał Kwiatkowski znalazł się w ogłoszonym dziś składzie drużyny Netcompany Ineos na Tour de France. Największy wyścig kolarski rozpocznie się w sobotę jazdą drużynową na czas w Barcelonie. Kwiatkowski miał długą przerwę po rozegranym 21 marca klasyku Mediolan Sanremo, podczas którego uczestniczył w kraksie i uderzył nogą w znak drogowy. Wrócił do ścigania dopiero w drugiej połowie czerwca w wyścigu dookoła Szwajcarii. Dla mistrza świata z Ponferrady będzie to 11 start w Tour de France. Na koncie ma 2 wygrane etapy. Kwiatkowski będzie jednym z 2 polskich kolarzy w 113 edycji Wielkiej Pętli. W zespole Bahrain Victorious pojedzie Kamil Gradek. Ma 41 lat, pobił już niemal wszystkie najważniejsze rekordy, ale nie ma jeszcze dość. LeBron James zamierza rozegrać kolejny sezon w koszykarskiej lidze NBA. W nowym klubie, bo po 8 latach opuszcza Los Angeles Lakers. O czym więcej wie Michał Waszkiewicz.
9: Król James rozegrał już w NBA 23 sezony. To absolutny rekord. Ma 41 lat, ale właśnie zapowiedział, że w kolejnym sezonie też zagra. Gdzie? Nie wiadomo. W Lakers grał 8 sezonów, wygrał z nimi ligę 6 lat temu, ale ostatnie kilka lat udane nie było. Dla klubu, bo LeBron śrubował kolejne rekordy, jest jedynym graczem w historii, który rzucił w lidze ponad 40 tysięcy punktów. Ten licznik aktualnie pokazuje 43 440. Ma najwięcej zwycięstw w historii, najwięcej punktów w fazie play-off, czy najwięcej powołań do meczu gwiazd. Jest legendą. W zeszłym sezonie zagrał po raz pierwszy w jednym meczu razem ze swoim synem, a mimo zaawansowanego wieku wciąż błyszczy. Pytanie, których kibiców będzie zachwycał w kolejnym sezonie. Może zostanie w Kalifornii, bo chrapkę mają na niego Golden State Warriors. Król James musiałby jednak się zgodzić na dużo niższą pensję.
8: O czym mówił Michał Waszkiewicz.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nauczyciele zapowiedzieli protest ostatniego dnia wakacji. Do prawie 2000 wzrosła liczba ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli. Wielka planetoida zbliża się do Ziemi, ale minie nas w odległości 9 dystansów do Księżyca. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego nauczyciele wyjdą na ulicę. Związkowcy domagają się podwyżek o 11% od przyszłego roku, a także powiązania płac nauczycieli ze średnią krajową. Rozmowy z rządzącymi nie przyniosły przełomu, dlatego w ostatni dzień wakacji przed kancelarią premiera przejdzie demonstracja, mówi przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
2: Będzie jasnym sygnałem dla rządzących, że grzecznie już było, że jeżeli nie przystąpimy do rozmów konkretnych, rzeczowych, a nie tylko pustej retoryki, środowisko nauczycielskie gotowe jest do podejmowania dalszych radykalnych działań opisanych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
1: Resort edukacji zaproponował nauczycielom podwyżki o 3%. Według ZNP to propozycja nie do przyjęcia. Do prawie 2000 wzrosła liczba ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli. Z kolei ponad 10,5 tysiąca osób jest rannych. Tamtejsze służby są bezradne, a to ze względu na bardzo słabe zaopatrzenie, mówi były korespondent Gazety Wyborczej w Wenezueli Tomasz Surdele.
3: W stanie La Guaira, który jest najbardziej dotknięty, jest 12 koszar, czyli takich siedzib straży pożarnej. Z tych 12 tylko w dwóch były sprawne samochody. W 10 strażacy nie mieli ani jednego sprawnego samochodu.
1: Trzęsienia ziemi w Wenezueli doprowadziły do zawalenia się prawie 60 tysięcy budynków. Kierowcy noga z gazu, rośnie liczba zdarzeń drogowych z udziałem dzikich zwierząt. Problem nie dotyczy już wyłącznie terenów leśnych, bo coraz częściej można je spotkać także na obrzeżach miast, czy nawet na głównych drogach. A co zrobić, gdy dojdzie do potrącenia?
4: Przede wszystkim takim naszym obowiązkiem jest się zatrzymać, włączyć światło awaryjne. Następnie powinniśmy zabezpieczyć miejsce zdarzenia trójkątem ostrzegawczym. Natomiast taki kierowca, który właśnie potrąci zwierzę, jest obowiązany oczywiście w miarę tej możliwości do zapewnienia stosownej mu pomocy. Najlepszym jest takim właśnie rozwiązaniem. Telefon ogólnopolski, numer alarmowy, jest to numer 112.
1: Tłumaczy Anna Osińska z policji. Pod żadnym pozorem nie przenośmy zwierzęcia, bo może nas zaatakować. Nie powinniśmy też odjeżdżać z miejsca zdarzenia bez zgłoszenia go odpowiednim służbom. W czerwcu zarejestrowano najwyższą w historii pomiarów średnią temperaturę powierzchni oceanów. Wyniosła 20 stopni i 98. Poinformowało o tym Europejskie Obserwatorium Copernicus. To efekt zjawiska El Niño i ocieplenia klimatu. Eksperci przewidują, że w następnych miesiącach padną kolejne rekordy. Poprzedni to było 20 stopni 89 zarejestrowano 2 lata temu. Wyjątkowo duża planetoida minie Ziemię w najbliższą sobotę. Ma wymiary od 360 do 800 metrów. Według danych NASA minie nas w odległości 9 razy większej niż dystans do Księżyca, ale to względnie niedaleko. W różnych odległościach mija nas codziennie kilka albo nawet kilkanaście planetoid. Zwykle są jednak mniejsze. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polski tenisista wygrał z Austriakiem Sebastianem Offnerem 7-6, 6-4, 6-4, a spotkanie trwało godzinę i 57 minut. Jutro o awans powalczą Iga Świątek i Kamil Majchrzak.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na wschodzie Polski i na południu możliwe jeszcze burze. Jutro powinno być już spokojniej. Możliwe są opady, ale nie powinny być gwałtowne. W nocy temperatura wszędzie poniżej 20 stopni. Jutro całkiem przyjemna, 25 mniej więcej. W całym kraju bardzo zbliżona. Niebo raczej pogodne, choć właśnie z opadami.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz wygrał drugi mecz z rzędu bez straty seta i awansował do trzeciej rundy Wimbledonu. Tym razem pokonał Austriaka Sebastiana Hofnera 7-6, 6-4, 6-4. W piątek o awans do czwartej rundy zagra z Amerykaninem Tomim Polem. Michał Kwiatkowski znalazł się w ogłoszonym dziś składzie drużyny Netcompany Ineos na Tour de France. Największy wyścig kolarski rozpocznie się w sobotę jazdą drużynową na czas w Barcelonie. Kwiatkowski miał długą przerwę po rozegranym 21 marca klasyku Mediolan Sanremo, podczas którego uczestniczył w kraksie i uderzył nogą w znak drogowy. Wrócił do ścigania dopiero w drugiej połowie czerwca w wyścigu dookoła Szwajcarii. Dla mistrza świata z Ponferrady będzie to 11 start w Tour de France. Na koncie ma 2 wygrane etapy. Kwiatkowski będzie jednym z dwóch polskich kolarzy w 113 edycji Wielkiej Pętli. W zespole Bahrain Victorious pojedzie Kamil Gradek. Ma 41 lat, pobił już niemal wszystkie najważniejsze rekordy, ale nie ma jeszcze dość. LeBron James zamierza rozegrać kolejny sezon w koszykarskiej lidze NBA. W nowym klubie, bo po 8 latach opuszcza Los Angeles Lakers. O czym więcej wie Michał Waszkiewicz.
9: Król James rozegrał już w NBA 23 sezony. To absolutny rekord. Ma 41 lat, ale właśnie zapowiedział, że w kolejnym sezonie też zagra. Gdzie? Nie wiadomo. W Lakers grał 8 sezonów, wygrał z nimi ligę 6 lat temu, ale ostatnie kilka lat udane nie było. Dla klubu, bo LeBron śrubował kolejne rekordy, jest jedynym graczem w historii, który rzucił w lidze ponad 40 tysięcy punktów. Ten licznik aktualnie pokazuje 43 440. Ma najwięcej zwycięstw w historii, najwięcej punktów w fazie playoff, czy najwięcej powołań do meczu gwiazd. Jest legendą. W zeszłym sezonie zagrał po raz pierwszy w jednym meczu razem ze swoim synem, a mimo zaawansowanego wieku wciąż błyszczy. Pytanie, których kibiców będzie zachwycał w kolejnym sezonie. Może zostanie w Kalifornii, bo chrapkę mają na niego Golden State Warriors. Król James musiałby jednak się zgodzić na dużo niższą pensję.
8: O czym mówił Michał Waszkiewicz.
10: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy Twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
11: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
12: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Gwałtowne burze na Śląsku, zalane drogi i powalone gałęzie. Eksperci radzą unikać wody z rzeki Bóbr, dopóki nie będzie sprawdzona. W Trójmieście zaczął się jeden z najsłynniejszych polskich festiwali, Open Air. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zalane drogi, powalone drzewa i uszkodzone auta. Przez województwo śląskie przeszły silne burze. Straż pożarna interweniowała ponad 350 razy. Grzegorz Kozioło.
2: Front burzowy wkroczył najpierw na południe regionu. Pierwsze interwencje dotyczące lokalnych podtopień i połamanych gałęzi pojawiły się w Bielsku Białej, Szczyrku czy Żywcu. W tym ostatnim mieście silny wiatr zerwał poszycie dachowe, ale nikt nie został ranny. Grad pojawił się na Śląsku Cieszyńskim. Później burze przeszły przez centrum regionu. Ulewne deszcze i wichury spowodowały szkody m.in. w Chorzowie, Bytomiu, Katowicach i Zabrzu. W Rudzie Śląskiej drzewo runęło na zaparkowane pojazdy. Wiele dróg zostało podtopionych czy wręcz zalanych.
1: Jesteśmy na Śląsku. Sanepid i wojewoda śląski apelują o unikanie kontaktu z wodą z rzeki Bóbr poniżej zapory w Pilchowicach. Zapora jest remontowana. Z rzeki i opuszczonego zbiornika odłowiono już 11 ton śniętych ryb. A to nie koniec. Problemem jest również wymywanie wieloletnich mułów, które kumulowały się na dnie zbiornika. Wędkarze i mieszkańcy są pełni niepokoju.
3: To jest martwa woda, nie? Zresztą to co widzimy, martwe ryby tylko, nie?
4: Rozumiem, że to trzeba remontować. No szkoda, że w taki sposób to się odbywa.
5: No nie wiem, kto tutaj zawiódł.
6: Małgorzata Szczepańska, starosta powiatu łowieckiego. Apel do Tauronu o totalne zintensyfikowanie robót związanych z odławianiem ryb. Trudno nam jednoznacznie się wypowiedzieć, bo mówię, tyle energii, ile zawarliśmy w to, żeby doprowadzić do tego, żeby ta zapora była remontowana, ponieważ żyjemy w cieniu tej zapory.
1: Na wyniki badań na temat możliwego skażenia rzeki trzeba będzie poczekać nawet kilka dni. Pożar traw spowodował utrudnienia na trasie kolejowej Siedlce-Warszawa w okolicach Mińska Mazowieckiego. Ogień pojawił się w bezpośrednim sąsiedztwie toru między przystankami Sosnowe i Grodziszcze Mazowieckie. Do gaszenia pożaru zaangażowano jednostki państwowej i ochotniczej straży pożarnej z dwóch powiatów siedleckiego i mińskiego. Chodzi przede wszystkim o to, by ogień nie przeniósł się na pobliski las, by jak najszybciej odsunąć go od linii kolejowej. Florence and the Machine i Zara Larsson to najważniejsze muzyczne nazwy pierwszego dnia festiwalu Open Air. Zaczął się już na lotnisku Gdynia-Kosakowo. Czterodniowe święto alternatywy i popu przyciąga co roku dziesiątki tysięcy ludzi.
7: Jest z czego wybierać i myślę, że dla każdego coś ciekawego, nie?
8: No Zara Larsson i Florence and the Machine. To podstawowo.
9: A ja bardziej na Martina Garrixa i Calvina Harrisa.
10: Mam wrażenie, że Open Air ma taką już swoją kulturę trochę?
11: Tak, bo to już nie chodzi o koncerty, tu chodzi o te wszystkie różne miejsca, te, nie wiem, w które można się spotkać ze znajomymi. My się tutaj zbijamy z naszym, na przykład z liceum, z ludźmi z liceum, z ludźmi z podstawówki. Naprawdę to jest takie miejsce, w którym można się z każdym spotkać.
1: Open Air potrwa do soboty. W zeszłym roku organizatorzy naliczyli 140 tysięcy osób. Organizatorzy Wimbledonu podali godziny jutrzejszych meczów Polaków. Około 13.30 Kamil Majchrzak zagra z Amerykaninem Zacharym Swajdą. A broniąca tytułu Iga Świątek zagra z Czeszką Karoliną Pliszkową o 14.30 czasu polskiego, około tej godziny. To są mecze o trzecią rundę. Dzisiaj do trzeciej rundy awansował już Hubert Hurkacz.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
12: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na południu Polski dzisiaj bardzo gwałtowne burze, zwłaszcza na Śląsku. Burze były też na wschodzie Polski. Jutro powinno być już spokojniej, niebo przeważnie pogodne, a opady deszczu, nawet jeśli będą, to nie powinny wyrządzać takich szkód. Temperatura jutro wszędzie około 25 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
12: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz wygrał drugi mecz z rzędu bez straty seta i awansował do trzeciej rundy Wimbledonu. Tym razem pokonał Austriaka Sebastiana Hoffnera 7-6, 6-4, 6-4. W piątek o awans do czwartej rundy zagra z Amerykaninem Tomim Polem. Michał Kwiatkowski znalazł się w ogłoszonym dziś składzie drużyny Netcompany Ineos na Tour de France. Największy wyścig kolarski rozpocznie się w sobotę jazdą drużynową na czas w Barcelonie. Kwiatkowski miał długą przerwę po rozegranym 21 marca klasyku Mediolan Sanremo, podczas którego uczestniczył w kraksie i uderzył nogą w znak drogowy. Wrócił do ścigania dopiero w drugiej połowie czerwca w wyścigu dookoła Szwajcarii. Dla mistrza świata z Ponferrady będzie to 11 start w Tour de France. Na koncie ma 2 wygrane etapy. Kwiatkowski będzie jednym z 2 polskich kolarzy w 113 edycji Wielkiej Pętli. W zespole Bahrain Victorious pojedzie Kamil Gradek. Ma 41 lat, pobił już niemal wszystkie najważniejsze rekordy, ale nie ma jeszcze dość. LeBron James zamierza rozegrać kolejny sezon w koszykarskiej lidze NBA. W nowym klubie, bo po 8 latach opuszcza Los Angeles Lakers, o czym więcej wie Michał Waszkiewicz.
13: Król James rozegrał już w NBA 23 sezony. To absolutny rekord. Ma 41 lat, ale właśnie zapowiedział, że w kolejnym sezonie też zagra. Gdzie? Nie wiadomo. W Lakers grał 8 sezonów, wygrał z nimi ligę 6 lat temu, ale ostatnie kilka lat udane nie było. Dla klubu, bo LeBron śrubował kolejne rekordy, jest jedynym graczem w historii, który rzucił w lidze ponad 40 tysięcy punktów. Ten licznik aktualnie pokazuje 43 440. Ma najwięcej zwycięstw w historii, najwięcej punktów w fazie play-off, czy najwięcej powołań do meczu gwiazd. Jest legendą. W zeszłym sezonie zagrał po raz pierwszy w jednym meczu razem ze swoim synem, a mimo zaawansowanego wieku wciąż błyszczy. Pytanie, których kibiców będzie zachwycał w kolejnym sezonie. Może zostanie w Kalifornii, bo chrapkę mają na niego Golden State Warriors. Król James musiałby jednak się zgodzić na dużo niższą pensję.
5: O czym mówił Michał Waszkiewicz.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zbigniew Ziobro powinien być aresztowany. Sąd podtrzymał decyzję. W Wenezueli ludzie mają pretensje do władz po trzęsieniu ziemi. Anglia grała z Demokratyczną Republiką Konga. Powiemy o tym meczu, bo był ciekawy. A teraz uwaga, wynik 2-1 dla Anglii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sąd okręgowy utrzymał nakaz aresztowania Zbigniewa Ziobry. Zgodził się z decyzją sądu rejonowego z początku roku. Były minister sprawiedliwości jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości. Według ostatnich informacji Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych. Do ponad 2300 wzrosła liczba ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli. Ponad 10,5 tysiąca osób jest rannych, a nadal trwają poszukiwania kilkudziesięciu tysięcy osób. Mieszkańcy Wenezueli mają często pretensje do władz.
2: Nie pomaga nam ani burmistrz, ani rząd, ani nikt. Pomagają nam tylko ludzie przyjeżdżający z zewnątrz. Policja i urzędnicy, których tu wysłano, tylko stoją na konstrukcjach, robią zdjęcia i nagrywają TikToki. Jesteśmy przerażeni. Wciąż się trzęsę. To, co się dzieje w Wenezueli, jest przytłaczające. Wiele rodzin nadal nie zostało odnalezionych. Wiele osób jest uwięzionych pod zawalonymi budynkami. Nie możemy spać, ale jakoś się trzymamy. Żyjemy na gołej ziemi i boimy się, że znowu może coś się wydarzyć.
1: Władze ogłosiły 7 dni żałoby narodowej. Warszawa na ostatniej prostej przed zakupem systemu antydronowego. MSWiA pozytywnie zaopiniowało wniosek o dotację z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Umowa czeka na podpis prezydenta miasta. Wojna na Ukrainie pokazała, jak ważną rolę odgrywa obrona przed dronami, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
3: Ja mam nadzieję oczywiście, że nigdy do takiej sytuacji w Polsce nie dojdzie. Natomiast powinniśmy być przygotowani i infrastruktura krytyczna, szczególnie w terenach zurbanizowanych, musi być zabezpieczona chociażby poprzez funkcjonowanie systemów antydronowych, nie tylko w Warszawie, ale tak naprawdę też w pozostałych dużych miastach na Mazowszu.
1: Warszawski system antydronowy ma wykrywać i identyfikować drony. Upały szkodzą dzikim zwierzętom, zwłaszcza tym, które żyją blisko skupisk miejskich albo wręcz wykorzystują budynki wzniesione przez człowieka jako swoje schronienie. Leśne pogotowie w Mikołowie na Śląsku, prowadzone przez Jacka Wąsińskiego, przyjmuje codziennie w czasie upałów kilkadziesiąt jeżyków, jaskółek i innych ptaków oraz jeże i wiewiórki. Telefon pana Jacka nie milknie w ciągu dnia.
4: Kiedyś w starych budynkach, jak były poddasza, były strychy, jeśli nawet tam się gnieździły takie jeżyki, tam była zupełnie inna temperatura, inna wentylacja. To, co teraz jest, to, co one, z czego one teraz korzystają, to są piekarniki. Ludzie zawsze pytają, jak mogą pomóc. Wodę możemy podawać wszyscy i nie musimy się pytać. Nie karmmy, nie dokarmiajmy zwierząt, bo o tym też słyszeliśmy, że ludzie nawet o tej porze roku gdzieś do karmików wysypują jedzenie. No, kompletna bzdura. Nie róbmy takich rzeczy.
1: W leśnym pogotowiu w Mikołowie był reporter Grzegorz Kozioł. Napastnik Harry Kane, bohaterem reprezentacji Anglii. Wyspiarze wygrali z Demokratyczną Republiką Konga 2-1. Awansowali do kolejnej rundy mundialu. Przez prawie całe spotkanie prowadzili Afrykanie, ale Anglicy odwrócili losy meczu i właśnie Harry Kane strzelił 2 gole w 76 i 85 minucie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Ogromne burze, duże zniszczenia na południu Polski, powalone drzewa i zalane ulice. Na wschodzie też było gwałtownie i burzowo. Jutro powinno być już spokojniej i przede wszystkim chłodniej. Temperatura w całej Polsce około 25 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz wygrał drugi mecz z rzędu bez straty seta i awansował do trzeciej rundy Wimbledonu. Tym razem pokonał Austriaka Sebastiana Hoffnera 7-6, 6-4, 6-4. W piątek o awans do czwartej rundy zagra z Amerykaninem Tomim Polem. Michał Kwiatkowski znalazł się w ogłoszonym dziś składzie drużyny Netcompany Ineos na Tour de France. Największy wyścig kolarski rozpocznie się w sobotę jazdą drużynową na czas w Barcelonie. Kwiatkowski miał długą przerwę po rozegranym 21 marca klasyku Mediolan Sanremo, podczas którego uczestniczył w kraksie i uderzył nogą w znak drogowy. Wrócił do ścigania dopiero w drugiej połowie czerwca w wyścigu dookoła Szwajcarii. Dla mistrza świata z Ponferrady będzie to 11 start w Tour de France. Na koncie ma 2 wygrane etapy. Kwiatkowski będzie jednym z dwóch polskich kolarzy w 113 edycji Wielkiej Pętli. W zespole Bahrain Victorious pojedzie Kamil Gradek. Ma 41 lat, pobił już niemal wszystkie najważniejsze rekordy, ale nie ma jeszcze dość. LeBron James zamierza rozegrać kolejny sezon w koszykarskiej lidze NBA. W nowym klubie, bo po 8 latach opuszcza Los Angeles Lakers. O czym więcej wie Michał Waszkiewicz.
8: Król James rozegrał już w NBA 23 sezony. To absolutny rekord. Ma 41 lat, ale właśnie zapowiedział, że w kolejnym sezonie też zagra. Gdzie? Nie wiadomo. W Lakers grał 8 sezonów, wygrał z nimi ligę 6 lat temu, ale ostatnie kilka lat udane nie było. Dla klubu, bo LeBron śrubował kolejne rekordy, jest jedynym graczem w historii, który rzucił w lidze ponad 40 tysięcy punktów. Ten licznik aktualnie pokazuje 43 440. Ma najwięcej zwycięstw w historii, najwięcej punktów w fazie play-off, czy najwięcej powołań do meczu gwiazd. Jest legendą. W zeszłym sezonie zagrał po raz pierwszy w jednym meczu razem ze swoim synem, a mimo zaawansowanego wieku wciąż błyszczy. Pytanie, których kibiców będzie zachwycał w kolejnym sezonie. Może zostanie w Kalifornii, bo chrapkę mają na niego Golden State Warriors. Król James musiałby jednak się zgodzić na dużo niższą pensję.
7: O czym mówił Michał Waszkiewicz.

się życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że

ciebie żył. Czym cię zniechęciłem, że mnie wciąż unikasz?

0: Sławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.
1: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam.

0: po polsku.
1: Masz kilka prostych słów. Opowiedz mi o sobie.